0: bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie piotr, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i białe buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić się i spać. Ja latam, zmieniam grę i tańczę.

Radio. Radio.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Odetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.

0: sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Poranek w Kraśniku zapowiada się chłodny, z temperaturą około 13 kresek. Chmury będą dominować na niebie, więc słońce może się nie przebić. W ciągu dnia temperatura wzrośnie do 21 stopni, a chmury mogą się nieco rozproszyć, dając szansę na więcej słońca.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Ukraińcy dopięli swego. Prezydent Wołodymyr Zełenski zwolnił dotychczasowego naczelnego dowódcę ukraińskiej armii, Oleksandra Syrskiego. Na jego miejsce wyznaczony został Michał Drapatyj, wcześniej dowódca sił lądowych. Dymisji Syrskiego domagali się protestujący w Kijowie Ukraińcy. Zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu straciła posadę, a to po tym, jak prokuratura nie zawnioskowała o areszt dla pijanego kierowcy, którego w sobotę na A1 zatrzymali inni kierowcy. Mężczyzna miał prawie 3 promile i sądowe zakazy prowadzenia pojazdów.
3: Prokurator, która pełniła wtedy dyżur, nie zastosowała się jednak do wytycznych prokuratora generalnego. Nie wystąpiła z wnioskiem o areszt dla mężczyzny, wypuściła go do domu bez choćby policyjnego nadzoru. W efekcie odwołana została zastępczyni prokuratora rejonowego w Lublińcu Magdalena Sawicka, która powinna nadzorować takie sprawy, a te przejęli już śledczy z Częstochowy. Prokuratura wszczęła też wewnętrzne dochodzenie prawidłowości podjętych decyzji.
2: Informował reporter eski Jakub Krzyżak. Rekordowe zainteresowanie studiami. W tegorocznej rekrutacji wiele uczelni odnotowało więcej kandydatów niż przed rokiem. To efekt skumulowanych roczników objętych dawną reformą sześciolatków. Rekord padł choćby na Uniwersytecie Warszawskim.
4: Aż 38 tysięcy osób dokonało i opłaciło blisko 75 tysięcy rejestracji, co jest jednym z najlepszych wyników w historii uczelni.
2: Mówi Anna Modzelewska, rzeczniczka UW. Wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się m.in. kierunek lekarski, prawo, psychologia i pielęgniarstwo.
5: Jankes,
6: Kama,
5: Kama
6: i Wiktor
5: w Radiu
6: SK.
7: No i środa rozpycha się łokciami, a w kalendarzu Dzień Mózgu.
8: Nie, no umówmy się, no nie wszyscy obchodzą to święto intensywne.
7: Nie patrz tak na mnie, patrz na Bugaja. Dzień Mózgu prowokuje nas do zadania ważnego pytania, czyli po prostu, drodzy, kochani, czego nie rozumiecie?
8: No, ja na przykład tego, że kładę się spać o 22, a po 15 minutach jest 5 rano.
7: A wy czego nie rozumiecie? Ikonka mikrofonu na Messengerze, tak to działa.
9: Siema, nie rozumiem tego, jak moja żona potrafi wstać o 4:30 na pierwszy budzik. To nie jest normalne. Pozdrawiam.

0: roli Kamili Cabello, Kamila Ryciak. Witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Wiktor Brzozowski razem z nami 8 minut po godzinie 6.
0: W roli Szona Wiktor Brzozowski, a nasz Paweł to zwykła Mendes. Dzień dobry.
2: Dziękuję. Buenos dias.
1: Oplułam się przez was.
0: Witamy. Środa, 22 dzień lipca. Mózgu proszę używać od samego rana, bo on dzisiaj świętuje, więc organ święty trzeba święcić.
1: No i trzeba go używać, bo inaczej podobno zanika. Mówię podobno, bo u mnie się używa, ale znam takich, o których wiadomo.
0: Czasami są takie sytuacje, że głowa pęka, głowa mała i zastanawiamy się, co tu się wydarzyło. Nie rozumiem tego. Często mówimy pod nosem. Masz coś takiego kiedyś, Paweł?
2: Miałeś? No, że ja tak jak Jankes, kupuję ten karnet na siłownię i nie chodzę. Ja tego nie rozumiem.
0: Klient idealny.
2: No właśnie.
0: No. Ja na przykład nie rozumiem, jak to jest, że w pewnym wieku zanika, jako właściciel psa to powiem, zdolność do sprzątania po własnych zwierzętach. Im człowiek starszy, tym mniej to robi, zauważam na swoim osiedlu. Młodzi jeszcze jako chodzą z tymi woreczkami i sprzątają. A w przypadku starszego...
3: No co pani?
4: Z czym?
3: No co mi pani zsyra tu nim pod moim oknem?
0: O, dokładnie tak jest, niestety.
1: No, poczekaj jeszcze 5 lat, PESEL ci pokaże, gdzie cię będzie bolało i się nie będziesz schylał. Chociaż mam nadzieję, że będzie inaczej. Dajcie znać, czego wy nie rozumiecie z samego rana. Eskowy Messenger się kłania.
5: Totalnie nie rozumiem, dlaczego moja praca zaczyna się o 8, a nie o 10. Pozdrawiam.
1: Rozumiem, że miałaby się zaczynać o 10, ale kończyć jednak o godzinie 16.
0: Halo, dzień dobry, kto w kolejce dalej?
6: Ja nie rozumiem tego, jak moja żona ma na godzinę 8 do pracy, a wstaje o 8.15.
0: A to trzeba się Jankesa pytać, on działa w podobnym systemie. Jankes! Jankes!
1: I Wiktor! Dajcie znać, czego nie rozumiecie, my wam oczywiście świat objaśnimy. Eskowy Messenger czeka lub numer telefonu 664-402-302.

0: Gadaj do nas, mów do nas, talk to me. Jadziula przyszła, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Czego ty nie kumasz? Dzisiaj jest dzień mózgu, więc się zastanawiamy, czego nie jesteśmy w stanie umysłami swoimi ogarnąć.
2: Panowie, uważajcie, będzie bolało.
1: Nie wiem, ja wszystko kumam.
0: I dziś... takiej Jadzi nam potrzeba.
2: Bo Jadzia świętuje dzień mózgu, który dzisiaj
1: tak,
2: mamy.
1: No.
0: I właśnie dlatego cię mamy, bo ty tłumaczysz nam rzeczywistość.
1: Poranne prasowanie.
2: A trzeba ją tłumaczyć faktycznie, bo na przykład w prasie pojawiła się Agnieszka Chyży, która łapie się za fałdkę i rozpływa nad wakacjami bez telefonu.
0: Za co się łapie?
2: Za fałdkę.
0: A, na, za
2: to
0: brzuch.
2: To jest to, co masz na brzuchu.
0: Za Maćka się trzyma.
2: I do tego mówi, przeczytałam kilka gazet i zjadłam pizzę.
0: Oho, fajne wakacje.
1: Jedno jest pewne, ta fałdka wróciła z wakacji razem z nią.
2: No. Ciekawe, czy musiała płacić za not bagaż na lotnisku.
0: Tam podejrzewam, że rośnie jeszcze jej siostra albo brat. Znaczy u mnie tak to zawsze działa, że się pojawiają parami te fałdki.
2: Natomiast, Wiktorku, to jest informacja dla ciebie, możesz już wzdychać. Zakochani Roxana Węgiel i Kevin Mgley.
0: O, nie chcę tego słuchać. Nie, nie. Weźcie te gazety ode mnie.
2: Oni podbijają Rzym. Tutaj całuski, tu włoskie przysmaki.
0: Obrzydliwe.
2: I zakupy w Chanel.
0: Nic mnie to nie interesuje.
1: No, teraz to ludzie żyją pełną piersią. A jak patrzę na Roxy, to nawet dwiema piersiami.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
2: Wiktor pokiwał głową, zgodził się.
1: Zgodziłeś się?
0: Ja może po prostu coś zagram.
1: Ja jak czegoś nie kumam, to udaję, że kumam.
0: To całe moje liceum tak wyglądało.
1: Ja

0: To są właśnie te poranne rytuały. 25 minut po godzinie 6, proszę wstawać i się nie ociągać.
1: No i czego nie rozumiesz, no? No czego nie rozumiesz?
0: Życia nie rozumiem, świata nie rozumiem. Halo, dzień dobry, a wy? Czego wasz mózg nie ogarnia?
2: Ja chciałam powiedzieć, czego nie rozumiem i nie rozumiem, dlaczego w kosmosie czas leci inaczej. Nie potrafię tego kompletnie zrozumieć.
0: To oby Marcin Procki zaraz, jak przyjdzie na newsy, nie powiedział: ej ludzie, we have a problem.
3: Janek

0: to promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Środowy poranek w Kraśniku zapowiada się z lekkim zachmurzeniem, a temperatura wyniesie około 14 kresek. W ciągu dnia słupki rtęci wzrosną do 21 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać w planach na świeżym powietrzu.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
7: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. We wrześniu pakiet zmian w ochronie zdrowia trafi do Sejmu. Minister zdrowia przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian, a te obejmują m.in., co budzi najwięcej emocji, limity wynagrodzeń i czasu pracy dla lekarzy. Donald Trump zaskakuje nowym pomysłem. Według doniesień New York Post, prezydent USA chce, by kolejnym sekretarzem generalnym ONZ został szef FIFA Gianni Infantino. Gazeta zwraca uwagę, że nie wiadomo, czy piłkarski działacz jest zainteresowany tym stanowiskiem.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
1: SK Sport News.
7: Świetny start Lecha Poznań w eliminacjach Ligi Mistrzów. W pierwszym meczu drugiej rundy mistrz Polski wygrał na wyjeździe z mistrzem Danii Aarhus aż 4-1. Ozdobą meczu było trafienie stopera Lecha, Teriego Jegbe, który huknął z dystansu w samo okienko. Tak dobrze nie poszło Górnikowi Zabrze, choć i tak skazywany na porażkę w starciu z Fenerbahce zaprezentował się solidnie. Górnicy przegrali 0-1, a rewanż rozegrają u siebie. A Pep Guardiola przymierzany jest do reprezentacji Włoch. Nieoficjalnie szefowie włoskiej federacji mieli spotkać się w Barcelonie z hiszpańskim szkoleniowcem.
0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
8: Jankes, Kama
0: i Wiktor.
8: W radiu SK.
9: Dzisiaj jest Światowy Dzień Mózgu. Proszę pomacać się po fałdach na głowie i wstawać. Dzień dobry, środa, 22 dzień lipca.
10: Tylko ty masz fałdy na głowie. Chociaż, przepraszam, może się okazać, że nie masz fałd. Bo w tym momencie na naszym maskowym Instagramie pojawił się już post. Bawimy się w kim jest Wiktor. Wskakujcie, tam jest przerobione zdjęcie Wiktora i na eskowym Messengerze nagrywajcie podpowiedzi dla niego, żeby może odgadł.
9: Coś się śmiejesz, Tuku.
10: Przepraszam, jednak masz fałdy na głowie.
9: Paweł, zrób mi
10: nawet
9: przysługę.
10: Na tym zdjęciu.
9: Powiedz mi od razu, kim jestem.
11: Robert Makłowicz.
9: O, i koniec zabawy. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Grają Westę, Łatwo Ganki, Majko, 37 po 6.
1: A tymczasem inne gwiazdy muzyczne, czyli Robbie Williams.
0: Słuchajcie, jest afera z czymś białym, co wypadło mu... Właśnie nie wiadomo, czy mu z włosów to wypadło, czy z nosa, czy z ust.
1: To była taka biała grudka, która w trakcie wywiadu na mundialu wypadła Robbiemu Williamsowi. Kojarzycie ten taki wokalista, który kiedyś był bardzo, bardzo znany?
0: Tak.
1: Wypadła mu na różowy mikrofon, więc była bardzo widoczna.
0: Szybko to zabrał palcem i gdzieś tam sobie to schował za uchem, ale z tego, co on twierdzi teraz i tłumaczy się, że to coś białego, co mu wypadło, słuchajcie, to była miętówka.
1: A
0: miętówka. Miętówki wypadają z włosów czy z nosa, jak to jest? To nie jest ten jego ostatni hit wielki, który on grał?
2: Tylko jedną głowę mam,
0: to nie to? To nie to?
1: A wiesz, co mówi Robbie Williams na imprezie?
0: Co mówi?
1: Ale się namiętoliłem!
3: Jankes! Jankes! I Wiktor!
0: A co jeśli na przykład gołąb przelatywał i zrobił to, co zrobił na mikrofon i to było ptasie mleczko?
4: Reklama.
5: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: I po reklamie.

0: Najlepsze gardło Polski? Proszę o aktywność.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy birthday
2: to you. Błażej, Błażej!
3: SK budzi w urodziny.
0: To o to chodziło, jeżeli chodzi o ten przydomek. Błażej, dzień dobry, witamy serdecznie.
4: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry.
5: Błażej, ale dobrze cię słyszeć.
0: Błażej ma głos jak dąb. Które to dzisiaj twoje urodziny?
4: Dzisiaj 21.
0: Oczko.
6: Gratulujemy, gratulujemy. My wiemy, że ty na co dzień studiujesz i mieszkasz w Warszawie, gdzie, uwaga, teraz będę cytować, dzielnie radzisz sobie nie tylko z sesją i codziennymi obowiązkami, ale również z gotowaniem, praniem i prawdziwie dorosłym życiem.
0: Niemożliwe i jeszcze raz niemożliwe.
6: No szok!
0: Jak to jest? 21 lat facet i pierze, gotuje, sprząta.
6: Ale poczekaj, to sprawdźmy w takim razie, jak pierzesz, to pierzesz kolory osobno czy razem?
4: Znaczy nie wszystkie osobno, ale osobno odbiały.
0: Słuchaj, a jak gotujesz zupę, to w garnku czy w mikrofalówce?
4: A tam.
0: O, jednak zda się gość.
6: No, kurczę.
0: A w Europejskim Dniu Mózgu czego nie rozumiesz? Czy jest coś, czego w życiu nie kumasz? I stracił zasięg.
6: Jesteś? Halo, halo? O nie! Dzwoń do niego jeszcze raz, ponieważ mamy tutaj ważne informacje. Jego mama do nas napisała z tymi wszystkimi życzeniami. Najlepsze jest to, że życzy mu oczywiście samych zaliczonych egzaminów, pustego kosza na pranie, pełnej lodówki i tego, żeby studenckie konto nigdy nie świeciło pustkami.
0: Ja cały czas dzwonię, ale...
6: Ponieważ Błażej niedawno dostał się na płatny staż studencki, to niestety spowodowało, że nie mógł przyjechać na wakacje do rodzinnego Świnoujścia.
7: Wybrany numer jest w tej chwili niedostępny.
6: Do mamusi.
7: Po sygnale nagraj wiadomość.
0: Nagrywamy. Błażej, z okazji twoich urodzin leci do ciebie 100 zł na twoje konto bankowe oraz zapas oryginalnego soku.
6: A jak nie chciałeś gadać o praniu i gotowaniu, to trzeba było po prostu nie udawać, że masz wyłączony telefon.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl

0: Czy oni przypadkiem nie reklamują jakiegoś telefonu Galaxy? Za 5 minut siódma.
1: Ojej, za momencik u nas Marcin Brodski będzie z newsami, natomiast najważniejszym newsem dnia jest to, że bawimy się w zabawę. Kim jest Wiktor?
0: No właśnie, ja jestem najważniejszym newsem tego dnia.
1: Nie, Pawciu, nie, beka z ciebie.
0: Daj mi jakąś podpowiedź, proszę, ale taką, jak kolega koledze. Nie. No, kim ja jestem?
2: Masz znanego brata.
0: A, fajnie, nic mi to nie mówi.
1: No i super. To, żeby cokolwiek mówiło Wiktorowi, wskakujcie na eskowego Instagrama, tam jest jego przerobione zdjęcie na pewną postać. No i on musi odgadnąć, kim jest. Eskowy Messenger się kłania, tam rzucajcie podpowiedzi dla Wiktora i po godzinie 7 będziemy go męczyć. Jankes, Jankes. Kama i Wiktor.
0: Kama i Wiktor. Kim bym nie był, jedno jest pewne. Na pewno jestem ładniejszy niż w rzeczywistości.
3: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK. Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Poranek w Kraśniku zapowiada się pogodnie, z niewielkim zachmurzeniem. Temperatura wyniesie około 15 kresek. W ciągu dnia słupki rtęci wzrosną do 21 stopni. Wiatr będzie łagodny, co sprzyja spokojnemu rozpoczęciu dnia. Deszczu nie przewidujemy.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Przepychanki w PiSie. Daniel Obajtek miał podpisać oświadczenie o pozostaniu w partii i zobowiązać się do opuszczenia Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Otoczenie byłego premiera przekonuje jednak...
3: On nie złożył rezygnacji ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, przynajmniej taka rezygnacja nie wpłynęła. Być może podpisał to oświadczenie.
2: Mówił Piotr Millera. Do czwartku politycy ugrupowania mają czas na wystąpienie ze wszystkich stowarzyszeń prowadzących działalność polityczną. A przyjęte przez Rosję ukraińskie drony mogą być użyte przeciwko Polsce. Przed taką operacją pod fałszywą flagą przestrzega wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Przejęte przez Rosję drony są zagrożeniem dla wszystkich państw we wschodniej flanki NATO, podkreśla szef MON.
4: Przeciwko państwom bałtyckim, Finlandii, Rumunii, ale również przeciwko Polsce. Tutaj wszystkie działania, które prowadzimy w jedności pomiędzy wojskiem, Strażą Graniczną, policją, wszystkie służby specjalne są w tą sprawę zaangażowane.
2: A Rosja przejmuje drony, którymi Ukraińcy atakują jej terytorium, a w Czasowicze nad morzem wystawieni na ciężką próbę temperatury nie zachęcają do morskich kąpieli, słyszymy od wypoczywających w Gdyni.
5: Bardzo deszczowo, wiecznie, ale mnie to nie przeszkadza, ja lubię szum morza i taką temperaturę.
6: W tej chwili masakra, dlatego, bo jest zimno, dzieci nie mają też swobody pochodzenia, chociaż po wodzie.
7: Szału nie ma, tak miało być, nie? Patrzyłem prognozy.
2: No my też zerknęliśmy, no i ten, kto dopiero się wybiera na urlop, ma szansę na okienko pogodowe. Więcej słońca i cieplej ma zrobić się w ten weekend.
8: Jan Skama i Wiktor w Radiu SK.
9: Przestań się tak cieszyć.
10: Zaczynamy zabawę, kim jest Wiktor, czyli on nie ma zielonego pojęcia, na kogo przerobiliśmy jego zdjęcie. Wy wrzucacie nam podpowiedzi i jest dobrze.
9: Znęcacie się tylko nade mną. Kim ja dzisiaj jestem przerobiony na Instagramie?
11: Wiktor, jak ci to powiedzieć? Masz makaron na głowie.
10: No, taki jak z zupki chińskiej.
9: W głowie też mam, w środku mętlik i makaron. To jest najgorsza podpowiedź, bo teraz każdy chłopak na głowie nosi ten makaron. To przecież mogę być każdym.

0: 8 minut po godzinie 7. Werka do nas dołączyła, czyli nasza social media ninja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ty tu jesteś specjalnie po to, żeby pognębić mnie w zabawie, kim jest Wiktor, tak?
1: Dokładnie, specjalnie wstałam
0: o 4:30. Fajnie. Zostawmy na chwilę moje przerobione zdjęcie. Ono faktycznie jest na Instagramie, na podpowiedzi czekamy na Messengerze. Ważne pytanie. Kto z was zamawia najwięcej badziewia na chińskich serwisach, gdzie można sobie coś wyklikać za 2 złote?
2: Nie, ja nie, natomiast moje dziecko, a i owszem. I powiem szczerze, że teraz słyszę taki cieniutki szloch u niej w pokoju dobiegający, a to wszystko dlatego, że AliExpress dostał obowiązek doliczania 3 zł do każdego zamówionego przedmiotu.
0: Zresztą
2: i do każdej paczki.
0: Temu też to dostało. No. Wszyscy, którzy z Chin coś sprowadzają, muszą teraz podrożyć swoje paczki, więc jak coś kupowaliście za złotówkę, to teraz kupujecie za 4, na przykład.
2: Tak jakby.
0: Zawsze Olka mi mówi, nie zamawiaj tyle taniego badziewia. To teraz będzie mówiła, nie zamawiaj tyle badziewia, bez taniego.
2: Ale AliExpress dostał również karę od Komisji Europejskiej, rekordową karę, bo 550 milionów euro za brak walki z podróbkami.
0: No, a wiecie, gdzie te podatki trafiają, jak przylatują te samoloty z tymi paczkami, z tymi rzeczami? Bo to wszystko musi lądować na jakichś dużych lotniskach, na których pobierane jest cło.
2: Tak.
0: Kto ma takie duże lotniska?
2: Nie.
0: Sąsiad po lewej na mapie. Jankes.

0: Dokładnie.
1: Co? Co
0: Świat
1: Marzenka,
0: jest przeciwko mnie, dziady borowe jedne, no.
1: Mamy naszą zabawę. Kim jest Wiktor?
2: Kim jest Wiktor?
0: Od razu mogę powiedzieć, młody, przystojny, perspektywiczny prezenter stacji radiowej. Zgadłem?
1: Nie, to nie jest ta osoba.
0: To nie? Nie? Jak to nie?
1: Słuchajcie, na jaskowym Instagramie jest przerobione zdjęcie Wiktora. Wy na jaskowym Messengerze wrzucacie podpowiedzi. Już jedną podpowiedź miałeś, pamiętasz jaką?
0: Makaron na włosach. Już mam kilka koncepcji.
1: Na głowie.
0: Makaron na głowie. No a co jest na głowie? Włosy. No znaczy ja tego nie mam akurat, ale tak. Makaron na głowie. Pierwsza moja myśl jako fanatyk gotowania, bo wbrew pozorom potrafię co nieco.
1: Widzimy.
0: Czy ja jestem... Znaczy, to nie jest moja próba już.
1: To tak nie działa.
0: Ja po prostu rzut...
1: Dokładnie, bogaj, dobrze.
0: Dobra, skoro już to zmarnowałem, Madzia Gessler?
1: Ciekawe, ale nie. No dobrze, posłuchaj w takim razie kolejnych podpowiedzi. Może ci się trochę rozjaśni, ale wątpię.
3: Wiktor, nie jesteś Polakiem.
0: Czyli nie Madzia Gessler, no. Przypominam, że wszystko na podstawie mojego zdjęcia na Instagramie, na eskowym Instagramie
1: tak
0: przerobione zdjęcie.
1: No.
0: Powtarzam jeszcze raz, przerobione zdjęcie na Instagramie.
1: No, następny.
4: Wiktor, no to tak, możesz komuś nieźle dokopać.
1: Aha.
0: Mogę komuś nieźle dokopać. Tak. Przypominam, że najbardziej ranią słowa. Więc to, też jest szeroka podpowiedź.
5: A ty potrafisz.
0: No. Okej. Okay.
1: No, okay. No, zanotowałeś.
3: Hej Wiktor, moja podpowiedź do ciebie jest taka, że jesteś młodszy, uwielbiasz się dobrze bawić, a te twoje kocie ruchy w tańcu to łocie, panie.
0: Potrafię dokopać, mam na głowie makaron, kocie ruchy w tańcu.
1: Nie mam numeru telefonu do tej osoby. A szkoda.
0: Rysuje mi się w głowie Rafał Maserak. To nie jest moja druga próba. Ja po prostu głośno mówię, jak myślę.
1: Dobrze, dawaj ostatnią podpowiedź.
6: Wiktor, jako jedyny w swojej branży posiadasz stały aparat ortodontyczny. Niedawno, 8 dni temu miałeś urodziny.
5: Tutaj uwaga, podpowiedź, 9 dni temu, ja to sprawdziłem.
0: Ale co to jest za podpowiedź?
1: W której ty drużynie bogaj grasz, w jego czy w mojej?
5: Po co? W jego.
0: Przecież darowanej postaci nie zagląda się w zęby.
1: A jednak, patrzysz w zęby i na makaron na głowie.

0: ulubiony ketchup właśnie. Kim ja jestem?
1: Mamy dla ciebie jeszcze jedną podpowiedź.
0: Mhm.
2: Wiktor, nie wiesz, co to jest pasek do spodni.
0: Co to jest za podpowiedź?
1: Najlepsza!
0: Czyli co?
3: Jankes, Jankes i Wiktor.
0: Uwielbiam chodzić ze spuszczonymi nachami?
1: Albo chodzisz w spódnicach.
0: A.
4: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: SK. Reklama.
1: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Doktor Materac! Twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
8: Poranek w Kraśniku to czas, gdy na drogach robi się coraz tłoczniej, więc warto zachować czujność. Co do pogody, dzień zapowiada się chłodno, z 16 stopniami i niewielkim zachmurzeniem. Po południu będzie cieplej, bo temperatura wzrośnie do 21 kresek.
7: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
9: 7.30 to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. 11. Noc bombardowań. Trwają amerykańskie ataki na Iran. Eksplozje było słychać w wielu miastach. W Teheranie uruchomiono systemy obrony przeciwlotniczej. Rodzice złożyli już blisko 1,5 miliona wniosków o wyprawkę szkolną. Świadczenie Dobry Start obejmuje ponad 2 miliony dzieci. ZUS wypłacił do tej pory prawie 173 miliony złotych, a wnioski o 300 zł można składać elektronicznie do końca listopada.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
11: SK Sport News.
9: Lech ze sporą zaliczką, a w pojedynku Górnika nie wszystko stracone. Polskie kluby rozegrały pierwsze spotkania w drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. Kolejosz na wyjeździe 4-1 wygrał z duńskim Ochus, natomiast Górnik Zabrze 0-1 przegrał z Fenerbahce. Rewanże zostaną rozegrane za tydzień. A w Oklahomie trwają Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. Srebrna medalistka olimpijska Klaudia Zwolińska z najlepszym wynikiem awansowała do półfinału. To w swojej koronnej konkurencji slalomie K1 półfinały oraz finały odbędą się jutro.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
12: Jankes.
13: I Wiktor.
14: W Radiu SK.
15: Nienawidzę was.
16: No i to bez przesady, po prostu dzisiaj jest dzień mózgu, więc go użyj i odgadnij, kim dzisiaj jesteś.
17: Gdybym chciał pomóc, to ja nawet tego gościa nie znam, ale mogę ci powiedzieć, że masz koszulkę sportową.
18: Świetna podpowiedź!
19: Czekajcie, coś mi zaczyna świtać. Czy ja lubię wrestling amerykański? A?
16: Nie wiem, zapytam się go.

0: co na naszej antenie dzieje się od prawie godziny, podchodzi pod znęcanie się nad pracownikiem w biurze.
1: Co więcej, wcale nam z tego powodu nie jest przykro.
2: Kim jest Wiktor?
0: Kim jest Wiktor?
1: No dobra, podsumuj.
0: Nie boli.
1: Co podsumuj. Już wiesz?
0: Nie jestem Polakiem, to jest bardzo ważna informacja, tak, więc tak. Wykluczyliśmy wszystkich tutaj nadwiślańskich różnych hochsztaplerów. Mam na głowie makaron, czyli taką jakąś dziwną fryzurę w formie niestandardowej. Mogę kogoś skopać, lubię kocie ruchy. Ostatnia podpowiedź, koszulka sportowa, tylko nie wiem, czy dlatego, że jestem sportowcem, czy dlatego, że lubię je ubierać. Nie używam paska do spodni też bardzo często. Taka była podpowiedź. Co mi monitor zasłaniasz?
3: Tutaj, bogaj, musi jeszcze jedną rzecz.
0: Urka wodna. Moja ostatnia myśl krążyła dookoła Stanów Zjednoczonych i w wrestlingu. Chciałem powiedzieć, ale nie mówię tego głośno.
1: Oj tam. Myślałem, masz jeszcze dwie próby, więc
0: myślałem
1: dawaj.
0: O Hulku Hoganie, nie mówię tego na głos. To nie jest moja próba. Nie, bo odchodzę od niego myślami.
1: Dobrze, to mówiłeś o tym, że...
0: Bo miałem urodziny, a Hulk Hogan nie żyje, więc nie miał już urodzin. No, dobrze myślę, nie?
1: Brawo, logiczne myślenie. No. Ale chciałam ci powiedzieć, a propos tego, że jesteś z zagranicy, tak? No, to posłuchaj.
4: Hej, disowałeś raka ze Szczęsnym.
0: No co, i co jeszcze raz? Co robiłem?
1: Disowałeś raka ze Szczęsnym. No i teraz weź, a? Jak to się ma jedno do drugiego?
0: Uwaga,
5: masz bardzo młodych rodziców.
0: Uwaga, podaję odpowiedź, nie potrzebuję więcej.
1: No.
0: I am, a właściwie jak to jest po hiszpańsku?
1: Nie
0: jestem.
1: Nie wiem.
0: Je suis po francusku. Lamine Yamal?
1: Tak!
0: Dziękuję, do widzenia, wygrałem te zawody.
1: Powiem ci szczerze, że obstawialiśmy z Bogajem, że to będzie odpowiedź, która w żaden sposób ci nie pomoże, tylko ci zaszkodzi.
0: No dlatego przecież najsławniejszy TikTok ostatnich miesięcy. No,
6: jeszcze zostało to.
7: Wiktor, twoją niemowlęcą kąpiel zna teraz cały świat.
0: No właśnie, Leo Messi na rączkach trzymał mnie jako małego.
1: To teraz łap to.
0: To jestem ja?
1: Bo. Nie, to jesteś ty z włosami.
0: Ale ładniejszy niż Jamal.
8: Hity na czasie. Na lato. Na lato.
1: Chyba na urodziny ci zafundujemy przeszczep w Turcji.
0: Kurczę, no ale jak ja bym był przystojny z tymi włosami.
6: Nie.
1: Tak.
0: Reklama.
9: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Jeszcze raz! Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl. To będzie ostatnia reklama.
11: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
12: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
13: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
14: I po reklamie.
15: Esko.

0: nim my.
1: 10 minut do 8 na balkonie stygnie nosel. Na balkonie stygnie
0: to
1: nosel.
0: To nie jest prawda, bo nosel jest zawsze gorący, on nie stygnie, zawsze jest w formie i zawsze jest gotowy do tego, żeby dzwonić i wkręcać.
1: Dzisiaj sprawa przedszkolna. Wyobrażasz sobie, jakbyśmy my, jako rodzice, czyli ty i ja,
2: ojej,
1: przyprowadzili do przedszkola Pawełka, naszego wydawcy, i powiedzieli:
0: Bogajku,
1: proszę się nim zająć, no.
0: Pampersik!
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Nosel wkręca! Nosel wkręca! Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo.
6: Moje uszanowanie z przedszkola, telefonuje kwadrat ścian Krystyna, proszę pani. A ja w sprawie Laury i przyjęcia od września. Mogę zamienić kilka słów, bo jestem intendentką?
5: Tak, jak najbardziej, to jest aktualne, no, tak.
6: Pani ma świadomość tam odpłatności za przedszkole?
5: Nie, bo no nic tam nie rozmawialiśmy na ten temat.
6: No bo to są posiłki, proszę pani.
5: Tak. To jaka kwota tam wychodzi?
6: 380 zł bodajże, z tego co widzę.
5: Dobrze, ja wiem, zdaję sobie sprawę, no, tylko po prostu nie rozmawialiśmy o kwotach wtedy, tylko czy małą przyjmą.
6: Musimy, proszę pani, z panią ustalić teraz wyliczenie tych posiłków i pytanie, czy Laura, proszę pani, do września już będzie w stanie wyliczyć posiłki, bo teraz albo będzie nadpłata, albo będzie, proszę pani, dojedzenie.
5: Znaczy się, no mała będzie wszystko, w sensie śniadanie i tak dalej.
6: Tak, ale czy ona będzie potrafiła to, proszę pani, wyliczyć stawkowo?
5: A jak to zrobić?
6: Już pani mówię. Albo my dajemy, proszę pani, listę, albo ewentualnie rodzic to zrobi, jeżeli to rodzic będzie później kalkulatorował. Ale dziecko, proszę pani, jak dostaje na przykład zupę, to kwestia tylko taka jest, żeby wpisała w listę, czy całą zupę zjadła, albo też gramaturę tej zupy zjedzonej.
5: Ale to co, moja Laura będzie musiała pisać?
6: Jak Laura, proszę pani, potrafi pisać, to napisze. Jeżeli nie potrafi liczyć, to pani by wyliczyła.
5: No ale jak 3-letnie dziecko ma napisać, ile zjadło, jak ona je po prostu i nic więcej, ona nie umie i nie rozumie.
6: A to
5: jeszcze,
6: ja pani powiem. Jeżeli dziecko się uda nauczyć, proszę pani, liczyć, tam wpisać cyferki, to załatwiamy sprawę. Jeżeli się nie nauczy, no to na przykład obrazkami. Wtedy na przykład namaluje, nie wiem, pół talerza, że zjadła, i to wtedy pani będzie musiała to przeliczyć.
5: No przez miesiąc jej takich rzeczy nie nauczę. Nie sądziłam, że w ogóle takie coś będzie. No.
6: A cyferek nie nauczycie?
5: A nie może po prostu być tak, że ona dostanie jedzenie i tyle?
6: Dobrze, a co jeśli nie doje?
5: A co jeśli nie doje, no to trudno.
6: To my wtedy, no widzi pani, nie, mąci. I rodzice, proszę pani, się burzą, bo chcą teraz zwrotu pieniędzy za to, co nie zjadła.
5: Dobra, to są większe problemy, ogarniemy,
6: no,
5: to pani kochana.
6: No widzi pani.
5: I co, ja mam się do was odezwać, czy to dopiero we wrześniu?
6: To zapytam, proszę pani, Roberta, co robimy?
7: Zostałaś wkręcona w Radio SK, Magda.
5: Ja Robert, ja mam swoje sprawy.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
8: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Calvin Harris cały czas chce nas przekonać, że jednak to, co jest za oknem, to jest lato.
1: Tak, lato tylko w piosenkach niestety. No ale spokojnie, spokojnie. Za momencik z kolei u nas Marcin Procki i newsy będą.
0: A teraz Bogaj klika cały czas po newsach.
2: Tak, najbogatsza warszawska dzielnica, czyli Wilanów. Tam podobno ludzie na Dino, ten sklep, mówią Dino, żeby brzmiało bardziej prestiżowo.
0: Ale to trochę jak u nas. My też nie mówimy wiadomości, tylko newsy.
3: Kama i Wiktor.
4: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
5: Od poniedziałku do środy, pod udzie lub udo z kurczaka, tylko 6,49 za kilogram, 4 kilo na osobę. A masło polskie Ekstra, 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. Kaufland.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
10: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
10: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki. Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Gordon, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
19: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
8: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Dziś w Kraśniku zapowiada się spokojny poranek z niemal bezchmurnym niebem. Termometry pokażą 16 kresek, a północno-zachodni wiatr będzie delikatnie muskał twarze. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni, a słońce nadal będzie królować na niebie.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
2: Jest ósma, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Pakiet zmian w ochronie zdrowia we wrześniu trafi do Sejmu. Minister zdrowia przedstawiła rządowi swoje propozycje zmian, a Jakub Krzyżak w SK News teraz ze szczegółami, co w tych zmianach zostało zawarte.
3: Rząd chce, by limit czasu pracy dla lekarza wynosił 2 etaty. Maksymalne wynagrodzenie, na które będzie mógł liczyć medyk, to 240 zł za godzinę, czyli 76 800 zł brutto miesięcznie.
4: To będzie 16-krotność płacy minimalnej. Biedy nie ma.
3: Oprócz tego rząd chce stworzyć system e-kolejki i o 2 lata przyspieszyć wdrożenie centralnej e-rejestracji. Część reform będzie wprowadzana rozporządzeniami, które już trafiły do konsultacji. Pozostałe w drodze 2 ustaw. Tymi rząd ma zająć się w sierpniu, a we wrześniu trafią już one do Sejmu.
2: Uwaga na podrabiane złoto. Mennica Polska ostrzega, że na rynek coraz częściej trafiają fałszywe sztabki złota.
5: Najczęściej jest to wolfram, który jest pozłacany. Z historii wiemy też, że są to czasami sztabki imitujące prawdziwe sztabki, czyli złodziej bierze taką sztabkę, pakuje ją inaczej, podrabia paragon i udaje, że jest to prawdziwa sztabka.
2: Mówi Marta Bassani-Prusik z Mennicy Polskiej. Kupując złoto, warto korzystać ze sprawdzonych źródeł i zwracać uwagę na certyfikaty. A uwagę warto też zwrócić na to, co dzieje się już na niebie. Można już oglądać rój meteorów. Te rozpoczęły swoją letnią aktywność. No i na przykład w tym roku maksimum Perseidów przypadnie na noc z 12 na 13 sierpnia.
6: Kama i Wiktor w Radiu SK.
7: Dzień dobry! To już jest środa.
8: Co? Podejrzanie dziwnie się cieszysz, wiesz?
7: Ja się cieszę, bo po urlopie środa to już jest praktycznie jak sobota.
8: Takie rzeczy mózg Kamili podpowiada. Dzisiaj jest dzień mózgu właśnie, więc zastanawiamy się, co u was w głowie się nie mieści.
9: Ja nie rozumiem, dlaczego od poniedziałku do piątku jest 5 dni, a od piątku do poniedziałku tylko 2.
7: No widzisz?
8: No właśnie. No. Kurczę, ja też tego nie kumam, a wy?
7: To jeżeli kumacie technologię, to na SK-owym Messengerze jest mikrofonik, klikacie, nagrywacie i mówicie nam, czego nie rozumiecie.

0: Każdemu chodzi albo nóżka, albo główka, albo rączka. Tak się gra na antenie. To są tańce na krzesłach. 8 minut po godzinie 8. Dzień dobry w środę 22 lipca.
1: Czy ty słyszałeś o tym, że przeciętne spożycie ryb w Polsce wynosi około 11 do 12 kg rocznie?
0: I jak to się liczy?
1: 6 kilo nad morzem w wakacje i 6 w Wigilię.
0: Słuchajcie, znowu jak są wakacje, to wracają rybne afery.
1: Ojej.
0: I znowu zwracają uwagę eksperci, szczególnie jeden youtuber, który biega z kamerą i nie jest to Ksiapulo Książulo, to nie ten tym razem. Biega i sprawdza, czy nie podają plamiaka zamiast dorsza.
1: Wytłumacz.
0: Chodzi o to, że dorsz ma białe mięsko, plamiak to jest taki podgatunek dorszowy, niby dorsz, ale jednak tego dorsza udaje, to nie jest oryginalny dorsz. Jest znacznie tańszy w hurtowniach, więc bardzo często restauratorzy nad polskim morzem biorą tego plamiaka, płacą mniej w hurtowni, no a potem od klienta wyciągają kasę jak za oryginalnego dorsza.
1: To jest okropne, dlatego że nie dość, żeby zjeść w smażalniach, to trzeba najpierw zaciągnąć chwilówkę.
0: Zdecydowanie.
1: A potem się jeszcze okazuje, że jesz coś, co tak naprawdę dorszem nie jest.
0: No i zawsze jak wchodzisz, to jest trochę tak, że ja chcę być oszukany przez tego restauratora i zawsze się pytam, ta rybka jest świeża czy mrożona? On mówi, nie no, świeża. Dobra, no chyba mnie oszukał, ale jednak jak usłyszałem, że świeża, to tak lepiej trochę, nie?
1: Ale prawda jest taka, że w tym kraju jest kobieta, której nikt nigdy na rybie nie oszuka, bo ona zawsze wie, co zamówić, więc bierz przykład.
2: Ja bardzo lubię jeść ryby.
3: Jakie ryby preferujesz?
2: Filety.
3: Ale jakie gatunki lubisz?
2: No nie znam, wiem, że filet z nadmorza pochodzi, tak?
0: Radio SK. No dobra, ale ten filecik to świeży czy mrożony?

0: Znowu zapachniało mistrzostwami świata u nas na antenie, a teraz pachnie niesamowicie dobrym porankiem.
1: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca przekąski marki Good Mood.
2: Chociaż mam wrażenie, że teraz pachnie u nas śledziem w śmietanie, zagryzanym czekoladą i kiszonym ogórkiem.
0: A to wszystko maczane oczywiście w miodzie.
2: Cześć Karolina, dzień dobry.
3: Cześć, dzień dobry.
0: Od razu wytłumaczmy twój stan. Jesteś aktualnie powiększona plus jeden u ciebie pod sercem.
3: Dokładnie, dokładnie tak.
2: A który to już miesiąc?
3: Już ósmy.
0: No i tu pojawia się ważne pytanie, bo przecież ten stan, chociaż piękny, czasami powoduje, że poranki na przykład no nie są miłe, jakieś takie nie są zadowalające, a u ciebie w drugą stronę, to powoduje dobry nastrój.
3: Tak, dokładnie. Budzę się, mam ochotę na różne rzeczy, puszczam radio i jest fajnie.
2: A powiedz mi, już jesteś w takim miejscu, że ciężko jest ci zawiązać buty i cieszysz się, że teraz w klapkach można chodzić?
3: Tak, dokładnie tak.
0: Czy ty nam chcesz powiedzieć, że sposobem na dobry dzień i dobry nastrój o poranku, bo o to pytamy, jest po prostu zejście w ciążę? Boga, i słyszałeś? No,
4: idziemy!
0: No. Musimy, Paweł, coś z tym zrobić, no.
2: Karolina napisała, otwieram oczy, patrzę na mój wielki brzuszek. Panowie, wy też możecie to zrobić. Spokojnie, naprawdę, nie krępujcie się.
0: To się nazywa ciąża gastronomiczna.
4: Ja tu mam paproch.
2: Oj, Karolina, on to wyjął. Słuchaj, my cię oczywiście delikatnie ściskamy, masujemy po brzuszku, dajemy buziaczka. Już niebawem tak naprawdę rozpocznie się niesamowita, fantastyczna przygoda twojego życia. W związku z tym, na dobry początek, mamy dla ciebie zestaw produktów Good Mood od Żabki i 1000 zł na udany dzień, żebyś miała jeszcze więcej radości od samego rana.
3: Wow, super.
2: A to kiedy masz termin, bardzo, żebyś miała jeszcze więcej swojej własnej radości od rana?
3: Początek września.
2: Początek września. Fajnie.
0: Na pewno, jak gdzieś tam wsadzisz rękę w cały ten zestaw produktów, które do ciebie przylecą, to brzuszek będzie zadowolony.
1: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.

0: Dobrze bujają i łaskoczą mózg, czyli Magiera i Sobel. Drobna zabawa.
1: No, dzisiaj jest dzień mózgu, więc pobawmy się i powiedzcie, czego nie rozumiecie.
2: Ja nie wiem, jak to się stało, że na półkach sklepowych są już przecenione rzeczy szkolne, a ja jeszcze nie wyjechałam na wakacje.
3: O Boziu.
1: Ale to jest dokładnie tak samo jak z rzeczami na Boże Narodzenie. Pojawiają się w listopadzie, a prezentów jeszcze nie otworzyłam.
4: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor.
0: A zaraz potem skakują króliki.
4: Eska.

0: Reklama.
1: Ile niepotrzebnych odpadów zalega jeszcze w Twoim garażu, piwnicy lub na strychu? Nie czekaj, aż problem urośnie. Przywieź odpady problematyczne do Przoku przy ulicy Obwodowej 7 i Granicznej 3 w Kraśniku. Mieszkańcy miasta Kraśnik mogą korzystać z obu punktów Przok od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem wtorków, od 10 do 18. Mieszkańców gminy Kraśnik zapraszamy w środy i soboty od 10 do 18 na ulicę Obwodową 7. Zrób porządek już dziś. Więcej informacji na ekolandpolska.com.pl lub pod numerem 81 825 14 89.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Na drogach Kraśnika zwolnicie na Urzędowskiej w stronę centrum, zwłaszcza między Inwalidów Wojennych a Słowackiego, gdzie ruch jest gęstszy. Pogoda zapowiada się przyjemnie, z pojedynczymi chmurami i temperaturą do 18 kresek. Po południu wzrośnie do 21.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent samochodu Suzuki Vitara.
7: 8.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Ukraińskie drony zaatakowały kolejne centra logistyczne na terenie Rosji. Do ogromnego pożaru doszło m.in. w Krasnodarze. Płoną magazyny największego rosyjskiego sklepu internetowego. A rząd rozważa przywrócenie obniżek VAT-u i akcyzy na paliwa. Ich ceny wyraźnie rosną w ostatnich dniach. Program wróci, gdy sytuacja będzie krytyczna, zapewnia rzecznik rządu Adam Szłapka. A Brazylia z mundialem pożegnała się dość szybko, bo już na etapie 1/8 finału i piłkarze mogli więc wcześniej udać się na wakacje. Vinicius na przykład wykorzystał urlop na poprawienie swojego wyglądu. Napastnik Realu przeszedł zabieg poprawy podbródka, a jego pierwsze zdjęcia po nim wywołały w sieci spore poruszenie wśród kibiców.
8: Jankes, Kama
9: i Wiktor. W radiu RSK.
10: O, idealny przykład tego, czego nie rozumiem. Jak piłkarze mogą sobie poprawiać podbródki?
11: Ty za chwilę idziesz na urlop, więc zobaczymy, jaki wrócisz.
10: Dajcie znać, czego wy nie kumacie. Dzisiaj jest Dzień Mózgu.
12: Ja na przykład nie rozumiem, jak to jest, że jak się kobiety malują, to otwierają usta. Po co? Jakby dlaczego? Czy ktoś mi może wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje?
10: Dlaczego? Dlaczego?
13: Bo możemy.
14: A to chodzi o obieg powietrza.
11: Błagaj!

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. No, coś dla chłopców, coś dla dziewczyn, coś dla każdego. Jest Zalia, jest Igor Herbut. Jest w czym wybierać.
2: No, jesteśmy my, mamy mózgi, ich używamy. Dzisiaj jest Dzień Mózgu, nie wszyscy świętują w tym pokoju.
1: Werka przyszła z telefonem, jesteśmy też na Ding Dongu.
3: Live na TikToku.
1: Live na Ding Dong, zapraszamy. Ding Dong, Ding Dong, Ding Dong.
2: No, ale was się pytamy, czego nie rozumiecie z samego rana, więc dajcie znać.
4: Ja nie rozumiem, czemu moi rodzice nie powiedzieli mi jeszcze, nie musisz już pracować, to był test, jesteśmy obrzydliwie bogaci.
1: No,
2: jeju!
1: Tato, zrób to, mimo że mam 42 lata, jeszcze jest szansa, żebyś mi to powiedział.
2: Ale
1: naprawdę.
2: Pytanie, czy ten test zdała, czy oblała?
1: Właśnie.
2: Aj.
1: To jeszcze młodsze pokolenie, dzień dobry, czego nie kumacie?
5: Na przykład nie rozumiem, czemu horrory są od 15 roku życia, a szkoła od 6.
6: S-ka. Radio S-ka.
7: Reklama.
8: Zima zawsze przychodzi szybciej niż myślisz. Warto zadbać o ciepło już teraz, gdy dni są długie. Skład węgla Dzierzkowice działa na rynku od 2000 roku. Dostarczamy węgiel i groszek najwyższej jakości z polskich kopalń oraz bardzo wydajny pelet marki Olczyk, którego jesteśmy jedynym autoryzowanym dystrybutorem w powiecie kraśnickim. Gwarantujemy terminowy transport i pełny rozładunek pod wskazanym adresem. Skład węgla Dzierzkowice zaprasza. Kup opał latem i śpi spokojnie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Doktor Materac! Twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
11: I po reklamie.
9: Eska.

0: zaśpiewali po hiszpańsku i generalnie, nie oszukujmy się, każdy z nas chciałby być Hiszpanem, od kiedy mają... Co oni mają? Puchar? Puchar, tak?
1: Mają. A. Dorota Schnepf też mówiła w internecie, że chciałaby być Hiszpanką i została zgaszona przez Zbigniewa Bońka. Słuchajcie, podczas finału i zaraz po finale, nie wiem, czy wszyscy o tym słyszeli, ale ziemia się zatrzęsła.
0: I to trzykrotnie. Jak się okazuje,

0: Wszystko się kręci dookoła piłki nożnej. Mówiliśmy o skaczących Hiszpanach, teraz Andrea Bocelli również w kawałku połączonym z piłką nożną i mistrzostwami. A Marcin Procki zaraz o czym?
1: Nasi polscy kibice w Turcji zostali zatrzymani.
2: Podobno kebab im nie smakował. Naprawdę!
0: A słuchajcie, na miejscu była nasza reporterka z mikrofonem. Na szczęście wszystko nagrała. Uprzedzamy Marcina Prockiego. Tak to brzmiało.
3: A udało wam się dostać jakąś petardą?
4: Petarda! To jest moje i jego zarazem moje P, a jego ta. Drugie imię.
3: Nie boicie się petard?
4: Znaczy czego poszukujemy?
5: I Wiktor.
1: Teraz to pewnie adwokata.
0: Szczegóły za chwilę.
6: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
10: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od

0: Wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
4: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
1: Dziś w Kraśniku zapowiada się przyjemnie. Przed południem termometry pokażą 18 kresek, a niebo będzie prawie bezchmurne. Po południu temperatura wzrośnie do 21 stopni. Na drogach w mieście uważajcie na pieszych i rowerzystów, szczególnie w centrum.
0: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
2: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. 8 kibiców Górnika Zabrze zatrzymanych w Turcji. To przy okazji meczu ich klubu z Fenerbahçe w eliminacjach Ligi Mistrzów. Przed pierwszym gwizdkiem doszło do starć na trybunach stadionu w Stambule. W tej chwili, jak ustalił nasz dziennikarz, trwają czynności tureckich służb z zatrzymanymi, w których bierze udział także polski konsul. A dyrektorzy szkół starają się wykorzystać wakacje na obsadzanie wakatów. Brakuje nauczycieli przedszkolnych, wczesnoszkolnych, wspomagających i psychologów, mówi Paulina Serdnicka, dyrektor zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Krakowie.
3: W każdej placówce i w każdym roku może być inaczej, bo na przykład trzeba obstawić zastępstwo, bo nauczycielka zaszła w ciążę. To się może zdarzyć w jednym roku częściej, w innym mniej.
2: A na zakończenie rekrutacji szkołą pozostało nieco ponad miesiąc, a polscy przewodnicy tatrzańscy zostali odcięci od słowackich Tatr, a to z powodu zmiany prawa na Słowacji.
4: Jedynymi uprawnionymi do działania po stronie słowackiej w tej chwili są przewodnicy IVBV i UIMLA, przy czym jeżeli chodzi o przewodników polskich UIMLA, oni również są zobowiązani do zunifikowania się na Słowacji. Obecnie tylko dwie osoby taką unifikację na razie przeszły i mogą legalnie pracować.
2: A wyjaśnia Wojciech Gaździak, prezes oddziału PTTK w Zakopanem. O interwencję polscy przewodnicy zwrócili się do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
5: I Wiktor w Radiu SK.
6: Dziś święto niepopularne, jeżeli chodzi o wszystkich, czyli Światowy Dzień Mózgu.
7: Spokojnie, Wiktorku, możesz próbować świętować. Zobaczymy, czy ci wyjdzie.
6: Niektórych spraw głowa nie ogarnia i właśnie o to was dzisiaj pytamy. Czego nie rozumiecie?
8: Ja nie pojmuję, co się dzieje z osobą, która dzwoni do ciebie, bo nie możesz odebrać. 30 sekund później odzwaniasz, a ona nie odbiera.
9: Pozdrawiamy Jankesa.
6: I podajemy numer telefonu.
7: 664 400.

0: To jakoś tak cieplej człowiekowi. 17 po 9.
1: A my cały czas zastanawiamy się, czego w dniu mózgu nie możecie zrozumieć.
0: Czasami jesteśmy jak z tego mema z Lechem Wałęsą. Mózg rozwalony. Halo, dzień dobry.
2: Hej, gęska. Mi się w głowie nie mieści, że jak wchodzę do biura, to dziewczyny się do mnie nie uśmiechają z firmy Drewno.
1: One się uśmiechają czy nie uśmiechają?
0: Że nie uśmiechają. To sobie lepiej pan przypomni, co ostatnio na imprezie integracyjnej było. To może dlatego.
1: Ty brzmisz, jakbyś mówił jako człowiek z doświadczeniem.
0: Tak. Tak, pewne schematy działają we wszystkich firmach. Halo, dzień dobry.
3: Ja nie kumam, czemu w tym roku wiosną mamy jesień, latem mamy jesień, jesienią mamy jesień i zimą mamy jesień. O co chodzi?
1: O co chodzi? O co chodzi?
0: Obudźcie mnie, jak będzie lato.
4: Radio SK.
5: Reklama.
6: Zima zawsze przychodzi szybciej niż myślisz. Warto zadbać o ciepło już teraz, gdy dni są długie. Skład węgla Dzierzkowice działa na rynku od 2000 roku. Dostarczamy węgiel i groszek najwyższej jakości z polskich kopalń oraz bardzo wydajny pelet marki Olczyk, którego jesteśmy jedynym autoryzowanym dystrybutorem w powiecie kraśnickim. Gwarantujemy terminowy transport i pełny rozładunek pod wskazanym adresem. Skład węgla Dzierzkowice zaprasza. Kup opał latem i śpi spokojnie.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
12: I po reklamie.
13: SK.

0: To jest piosenka, która przewiduje moją przyszłość. Na zakupy, na zakupy, na zakupy, na zakupy, na zakupy, na zakupy,
1: na
0: zakupy.
1: I na końcu jeszcze szampejn. To wszystko się zgadza.
0: Podoba mnie się taki plan.
1: Kochani moi, zwracam się tutaj do Kamy i do Pawła, który siedzi obok. Zebraliśmy się tu, by poświętować pewien polski sukces.
0: Lubię takie.
1: Brakuje nam takich, dlatego zapraszam do świętowania. Okazuje się, że nasz narodowy czempion, nasz koncern na O, jest większy niż wszystkie razem wzięte koncerny, które robią to samo, co nasz koncern na O i znajdują się na wschodzie.
0: To teraz już nie będę się tak smucić, płacąc prawie 8 zł za litr.
1: Jakby to powiedział nasz wieszcz narodowy Mariusz...
2: Ja Polska górą!
3: Polska górą!
4: Polska górą!
5: Radio SK. Reklama.
6: Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie.
7: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
8: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego, Przemysłowa 21, jeżdżę tam od lat.
7: Dzięki, bajo!
9: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
10: Chcesz obniżyć rachunki za ogrzewanie i zyskać komfort? Z programem Czyste Powietrze otrzymasz nawet do 170 tysięcy złotych dotacji na termomodernizację domu. MGR Termo to lokalna firma z Kraśnika, która zrealizowała ponad 30 inwestycji w okolicy. Zapewniamy kompleksową obsługę. Od audytu i dotacji po wykonanie prac i rozliczenie. Bez zbędnych formalności. MGR Termo. Kraśnik. Lubelska 6. Zadzwoń 780 75 75 55.
11: Ile niepotrzebnych odpadów zalega jeszcze w Twoim garażu, piwnicy lub na strychu? Nie czekaj, aż problem urośnie. Przywieź odpady problematyczne do Przoku przy ulicy Obwodowej 7 i Granicznej 3 w Kraśniku. Mieszkańcy miasta Kraśnik mogą korzystać z obu punktów Przok od poniedziałku do soboty z wyjątkiem wtorków od 10 do 18. Mieszkańców gminy Kraśnik zapraszamy w środy i soboty od 10 do 18 na ulicę Obwodową 7. Zrób porządek już dziś. Więcej informacji na ekolandpolska.com.pl lub pod numerem 81 825 14 89.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok nowoczesna myjnia samoobsługowa, czynna całą dobę. A dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne gratisy. Zapraszamy serdecznie. Kraśnik, Lubelska 117.
14: I po reklamie.

0: mamy środę, 22 dzień lipca. Przypominamy, że dzisiaj świętujemy Dzień Mózgu i tu w przeciwieństwie do twarzy, im bardziej pomarszczony, tym lepiej.
1: Nic nie zrozumiałem, ale może dlatego, że dzisiaj mamy Dzień Mózgu.
0: Idźcie świętować, nie bójcie się. Wszystkiego dobrego.
1: Niech ta środa będzie miła, a czwartek jutro o 6 rano spróbujemy zacząć z wami raz jeszcze. Do usłyszenia.
2: Kama i Wiktor.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty specjalna oferta na mleko. Zrób zakupy z kartą lub aplikacją Moja Biedronka za minimum 79 zł i kup mleko UHT 3,2% mleczna Dolina 1 litr w super cenie. Złoty 35 za sztukę. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. W kwotę 79 zł nie wlicza się wartość zakupu produktu promocyjnego. Rabat zostanie naliczony przy kasie. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Na ulicy Wyszyńskiego w Kraśniku, w stronę centrum, kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, zwłaszcza przy kościele Józefa Robotnika, gdzie ruch jest spowolniony, pogoda zapowiada się przyjemnie, termometry pokażą 20 kresek, a niebo będzie prawie bezchmurne.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
6: Minęła 10, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kibice Górnika Zabrze zatrzymani w Stambule. To po zamieszkach na stadionie Fenerbahce. Michał Rawa ze szczegółami.
7: Wiemy o 8 zatrzymanych. Są aktualnie przesłuchiwani. W tych działaniach bierze udział polski konsul. Według tureckich dziennikarzy kibice Górnika, których do Stambułu pojechało około 700, najpierw weszli w utarczki słowne z kibicami Fenerbahce, a potem próbowali wspinać się na ogrodzenie, które oddzielało trybuny.
6: No i wtedy do akcji musiała wejść policja. A UOKiK stawia zarzuty Autocentrum AAA Auto. To w sprawie sprzedaży samochodów na kredyt. Według urzędu firma uzależniała sprzedaż na kredyt od zakupu usług dodatkowych. A to nie jedyny zarzut, mówi Kamila Guzowska z UOKiK.
8: Zarzuty dotyczą także braku jasnych informacji o lokalizatorze GPS.
6: A sprzedawcy grozi do 10% obrotu. Nie udało się przed tygodniem, teraz nic nie stoi na przeszkodzie. W nocy Robert Lewandowski ma zadebiutować w barwach Chicago Fire. Jego nowy klub zagra w MLS z Interem Miami. Początek spotkania o 1:30 w nocy czasu polskiego.
9: Oj, nie będzie łatwo śledzić na żywo poczynanie Roberta Lewandowskiego tam za oceanem, ale ja wiem, że są tacy, którzy oglądać będą na pewno, słuchać będą na pewno 21 Pilots, na przykład ci, którzy zostaną z Eską, dosłownie za 3,5 minuty. Teraz Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, 10:02 na zegarach w Esce już grają. Michu Sapkowski, witajcie.

0: Jakby tak naprawdę wszystko można kropelką było skleić. No serio, Sanach, ITP, ITD na antenie Radia SK. Wcześniej wspominałem o 21 Pilots, zagrani. 21 Pilots, Somber, Zara Larsson, Florence and the Machine, Louis Capaldi, ITP, ITD. Setki innych artystów to są goście budapesztańskiego, węgierskiego Sigetu. No naprawdę jednego z najsłynniejszych i chyba najbardziej takich rozpoznawalnych marek festiwalowych w Europie wakacyjnie. I to będzie w połowie sierpnia i wy też będziecie. Co by na to, żeby SK fundowała karnety i trochę kieszonkowego na drobne wydatki albo na trochę mniej drobne, to wkrótce stanie się faktem, więc słuchajcie nas uważnie. No i zapraszamy też na SK.pl i do naszej aplikacji. Shakira, Burna Boy, Die Die w Radiu SK. Za moment, a później u nas Damiano Dawid. Radio
1: SK. Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione SK-owe hity?
3: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja Stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie.
4: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze Ską.
5: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
6: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Kaufland jest fresh.
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
13: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
12: Ci, co ją znają, reagują.
11: Ach!
13: A ci, co pierwszy raz widzą,
11: och!
14: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

Krótko i na temat. Borys Otawa, znany jako Per Jean, bardzo często występujący z Županem, a teraz ma samotny numer, że można tak powiedzieć. Numer nazywa się Sama. Per Jean, bardzo proszę. To jeszcze tylko powiem, że dla tego duetu, więc myślę, że dla Per Jeana samego również, muzyczny wzorzec to między innymi Paktofonika. Więc już wiecie, że jest dobrze.

0: Zanim Tim Bergling wydawał jako Avicii, wydawał jako Tim Berg. Sick Bromance w Radiu SK. Hity na czasie na lato po godzinie 10:00 i po krótkiej przerwie do nich wracamy. Będzie Joe i End of Beginning, a później co to jest za duet? Calvin Harris i Dua Lipa w SC.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
14: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
15: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i

0: Biedronka.
1: Zima zawsze przychodzi szybciej niż myślisz. Warto zadbać o ciepło już teraz, gdy dni są długie. Skład węgla Dzierzkowice działa na rynku od 2000 roku. Dostarczamy węgiel i groszek najwyższej jakości z polskich kopalń oraz bardzo wydajny pelet marki Olczyk, którego jesteśmy jedynym autoryzowanym dystrybutorem w powiecie kraśnickim. Gwarantujemy terminowy transport i pełny rozładunek pod wskazanym adresem. Skład węgla Dzierzkowice zaprasza. Kup opał latem i śpi spokojnie.
2: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Doktor Materac! Twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
5: I po reklamie.
6: Esko.

0: Jason Derulo to już nas przyzwyczaił do tego, że przedstawia się w swoich numerach, ale tutaj też padło DJ Gozia. Co bardzo pomaga nam, prezenterom, bo wiemy, że do DJ Gozia i Jason Derulo i numer Michiko, świeżynka na naszej playliście tuż przed godziną 11. Na antenie Eski po 11. Calvin Harris, Disciples i How Deep Is Your Love. Tak rozpoczniemy kolejną godzinę hitów na czasie na lato.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
1: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
0: Dzięki, bajo!
2: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
3: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
4: Sean Paul, Timbaland, Bastille, Mata, Bedo S i wielu innych wystąpią na najlepszej imprezie tego lata. Łódź Summer Festival zaprasza fanów muzyki od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
9: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Dziś w Kraśniku czeka nas piękny, słoneczny dzień. Termometry pokażą do 21 kresek, a chmur będzie mało. Na drogach sytuacja spokojna, przejazd przez miasto przebiega płynnie. Warto jednak uważać w okolicach przejść dla pieszych, by bezpiecznie dotrzeć do celu.
11: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto. SK. SK. Summer.
13: W wakacje opłaca się słuchać Eski, bo codziennie od rana do wieczora mówimy, gdzie jest letnia imprezka. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Mocno egzotyczne klimaty będą w tym tygodniu w Ostródzie. Przed nami Ostróda Reggae Festival. Na tej imprezie pojawi się kilkudziesięciu wykonawców tego gatunku, więc jeśli macie ochotę się trochę pobujać jak na Jamajce, to wpadajcie do kompleksu sportowego w Ostródzie. W tym mieście niedługo będzie można się też pośmiać. 31 lipca Polska Noc Kabaretowa. Wystąpią znane grupy kabaretowe jak Smile czy Moralnego Niepokoju. Niedługo też kolejny przystanek męskiego gra. Tym razem ekipa zatrzyma się na Polach Marsowych we Wrocławiu 31 lipca i 1 sierpnia. Zagra m.in. Kasia Sienkiewicz czy zespół LOR, który znacie z hitu Wszystko Jedno, Wszystko Źle. Będzie też oczywiście Zalia, Vito Bambino i Igor Herwood, czyli autorzy hymnów tegorocznego męskiego grania.
14: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: Zbliża się 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dwie osoby zatrzymane w sprawie, która, jak informuje wielkopolska policja, wpisuje się w charakter tzw. Akademii Gwałtu. Zatrzymani to mieszkańcy Wielkopolski. Według śledczych wykorzystywanie kobiet miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Francja, pierwszym krajem Unii z takim zakazem. Francuski parlament przyjął ustawę o zakazie sieci społecznościowych dla dzieci poniżej 15 lat. Przepisy wprowadzają też zakaz używania telefonów komórkowych w liceach. Zakaz wejdzie w życie od września, a do stycznia konta już założone zostaną zamknięte. A w piątek rusza Łódź Summer Festival. Na łódzkich Błoniach trwa budowa scen i miasteczka festiwalowego.
16: Zapraszamy do strefy Eski. Będzie specjalny festiwalowy autobus. Strefa też jest w świetnym miejscu naprzeciwko drugiej sceny. Także wbijajcie.
15: Mówi Tomasz Piotrowski, wiceprezydent Łodzi. Na scenie zagraniczne gwiazdy jak Timbaland czy Sean Paul oraz polskie jak Mata, Bedo S czy Dawid Kwiatkowski.
17: No jak już włodarze miasta zapraszają, to i my się przyłączamy, prawda? No i tych artystów znacie doskonale z anteny Eski i na pewno niejednokrotnie ich zagram do godziny 14. W tej godzinie Temper City i Self Aware za moment. Będzie też David Guetta, Sia, Titanium. A na początek obiecany Calvin Harris. Michał Sapkowski, witajcie, zapraszamy.

0: Gibbs i Ego, czyli ostatni dzień lata na antenie Radia SK. Ciekawe, ile jeszcze takich naprawdę przyjemnych, ciepłych dni będzie do tego ostatniego dnia lata. No bo nas pogoda przestała rozpieszczać temperaturowo przynajmniej, ale wiecie, że ja jestem dobry w szukaniu plusów i te plusy znalazłem. Otóż według serwisu kąpieliskowego wszystkie kąpieliska nadmorskie są w tym momencie otwarte. Si nic nie ma, bo jest za zimno. No ale ma to swoje, jak widać, dobre strony. Jeśli mielibyście ochotę ode mnie adres tego serwisu kąpieliskowego, to nie będę go podawał na antenie, ale na Messengerku można zapytać. To jest fajna rzecz, nie tylko dotycząca tych kąpieli nadmorskich, ale również tych takich wewnątrzlądowych, jeziorowych i rzecznych, które oczywiście są tam zgłoszone. Tate McRae zgłasza gotowość, Just Keep Watching Westę za moment, a później u nas Dawid Podsiadło. Radio
1: SK. Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung, taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Inaczej futryna na 10 liter.
4: Ościeżnica.
3: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox.
5: Tam są drzwi.
6: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok nowoczesna myjnia samoobsługowa, czynna całą dobę. A dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne gratisy. Zapraszamy serdecznie. Kraśnik, Lubelska 117.
3: I po reklamie.

0: pozdrowieniami dla tych wszystkich, którzy szykują się na jutrzejszą wizytę na PGE Narodowym. Pitbull i Chris Brown International Love. No bo to jutro, gość specjalny, Little John, trasa koncertowa I'm Back Tour i pierwszy raz w tym roku u nas Pitbull, właśnie na PGE Narodowym. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy albo już szykują stylówy, albo powtarzają teksty piosenek, albo golą się na łyso na przykład. Mówię pierwszy raz w tym roku, bo jeśli komuś ten jutrzejszy termin nie pasuje, a są jeszcze bilety i to wcale nie najdroższe, jak przed chwilą sprawdzałem, no to jeszcze przypomnę, w listopadzie i w grudniu odpowiednio Łódź, a także pogranicze Gdańsku i Sopotu i kolejne koncerty właśnie Pitbulla w ramach tej trasy. Wiktor Waligura i Dry School, 4 pory roku na pewno do godziny 12, tak samo jak Avicii i Rita Ora. I będzie też jedna z gwiazd Łódź Summer Festival, czyli Timbaland, obiecuję.
1: Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: To będzie ostatnia reklama.
10: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombre i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
11: I po reklamie.
4: SK.

0: Jakie to jest złoto. Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. Tak, kończymy przedpołudnie Zeską. Popołudnie, po 12, kolejna godzina hitów na czasie na lato będzie Gibbs i Kukon i Ty Masz.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja Stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie.
2: Ile niepotrzebnych odpadów zalega jeszcze w Twoim garażu, piwnicy lub na strychu? Nie czekaj, aż problem urośnie. Przywieź odpady problematyczne do Przoku przy ulicy Obwodowej 7 i Granicznej 3 w Kraśniku. Mieszkańcy miasta Kraśnik mogą korzystać z obu punktów Przok od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem wtorków, od 10 do 18. Mieszkańców gminy Kraśnik zapraszamy w środy i soboty od 10 do 18 na ulicę Obwodową 7. Zrób porządek już dziś. Więcej informacji na ekolandpolska.com.pl lub pod numerem 81 825 14 89.
3: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
4: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
3: Dzięki, bajo!
5: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Chcesz obniżyć rachunki za ogrzewanie i zyskać komfort? Z programem Czyste Powietrze otrzymasz nawet do 170 tysięcy złotych dotacji na termomodernizację domu. MGR Termo to lokalna firma z Kraśnika, która zrealizowała ponad 30 inwestycji w okolicy. Zapewniamy kompleksową obsługę. Od audytu i dotacji po wykonanie prac i rozliczenie. Bez zbędnych formalności. MGR Termo. Kraśnik. Lubelska 6. Zadzwoń 780 75 75 55.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: Dziś w Kraśniku będzie pogodnie, z małą ilością chmur, a temperatura wzrośnie do 21 kresek. Wieczorem oczekujmy 22 stopni. Na drogach zwolnimy na Słowackiego w stronę Parku Tysiąclecia, gdzie ruch jest spowolniony. Zachowajcie cierpliwość.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
11: Południe, Agata Chruściak, zapraszam. Dramatyczne wydarzenia ze Śląska na początek. Mężczyzna potrącił 12-letniego rowerzystę i uciekł z miejsca wypadku. Do tego miał zakaz prowadzenia pojazdów. Chłopiec trafił do szpitala, a sprawca to 34-latek z Chorzowa. Usłyszał już zarzuty i zastosowano wobec niego policyjny dozór. 40 minut. Tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy w 2032. W ramach zintegrowanej sieci kolejowej rząd chce połączyć wszystkie większe miasta w Polsce siecią kolei dużych prędkości. To w ramach programu Nasza Kolej.
12: Całą Polskę będzie można przejechać w maksimum 3 godziny.
11: Zapowiada premier Donald Tusk, a wartość planowanych inwestycji sięga 100 miliardów złotych. Nie zastępują lekarzy ani pielęgniarek, ale wspierają ich pracę. Roboty pielęgniarskie opiekują się pacjentami ze Szczecina.
13: Wyjaśniają, jak przygotować się do zabiegu, pytają pacjentów o poziom bólu i przekazują te informacje personelowi.
11: Mówi rzecznik placówki Mateusz Iżakowski. Pierwsze dwa urządzenia rozpoczęły już pracę w szpitalu na Pomorzanach.
14: Jedna z gwiazd tegorocznego Siget Festival, na który będziemy was wysyłać już w przyszłym tygodniu. Somber, czyli My Body Isn't Ready, świeżynka od tego pana za kilka chwil. Wcześniej Ed Sheeran i Azizam, a zaczyna Gibbs, Kukon, Ty Masz. 12.01 na zegarach w EST. Już wam grają hity na czasie na lato. Michał Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ja jestem wciąż pod silnym wrażeniem jej występu podczas The Halftime Show, podczas finału mundialu. No ale wspomnieć warto takie numery jak ten Shakira i Wycliffe Jean na antenie Radio SK, Hips Don't Lie. Przez media przetaczają się informacje o tym, jak te osoby z zakazem prowadzenia pojazdów, kolejne osoby, łapane na wykroczeniach, na przestępstwach, właśnie za kółkiem. No i lament, że te zakazy prowadzenia są kompletnie nieskuteczne. Słuchajcie, kiedy byliście ostatnio, od tak, rutynowo zatrzymani przez policję za kółkiem? Słuchajcie, mam prawko ponad 20 lat, przejechałem kierując setki tysięcy kilometrów i nie miałem ani jednej rutynowej kontroli. Ej, może to jest ten sekret nieskuteczności zakazu prowadzenia. Muszę się nad tym głębiej zastanowić. A wy w tym czasie posłuchajcie sobie Bibi Rexa Faithless za moment, a później Sanach i Daria Zawiało w Wesce.
1: Radio SK. Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity?
3: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku
4: i zgarnij tysiaka na udany dzień.
5: Zgłoś się na SK.pl i słuchaj Eski od rana.
6: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
7: Autopromocja. Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
14: Zima zawsze przychodzi szybciej niż myślisz. Warto zadbać o ciepło już teraz, gdy dni są długie. Skład węgla Dzierzkowice działa na rynku od 2000 roku. Dostarczamy węgiel i groszek najwyższej jakości z polskich kopalń oraz bardzo wydajny pelet marki Olczyk, którego jesteśmy jedynym autoryzowanym dystrybutorem w powiecie kraśnickim. Gwarantujemy terminowy transport i pełny rozładunek pod wskazanym adresem. Skład węgla Dzierzkowice zaprasza. Kup opał latem i śpi spokojnie.
15: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Doktor Materac! Twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Gordon, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz.
18: Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury.
19: Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
20: I po reklamie.

0: To coś, czyli White 2115, Palary i Mercury w Radiu SK. Po godzinie 12. Kolejne hity na czasie na lato. Po krótkiej przerwie będzie Justin Bieber i Sorry, a później będzie nareszcie dla tych, którzy czekają na nareszcie. Męskie granie orkiestra 2026. Radio
1: SK. Reklama. Chcesz obniżyć rachunki za ogrzewanie i zyskać komfort? Z programem Czyste Powietrze otrzymasz nawet do 170 tysięcy złotych dotacji na termomodernizację domu. MGR Termo to lokalna firma z Kraśnika, która zrealizowała ponad 30 inwestycji w okolicy. Zapewniamy kompleksową obsługę. Od audytu i dotacji po wykonanie prac i rozliczenie. Bez zbędnych formalności. MGR Termo. Kraśnik. Lubelska 6. Zadzwoń 780 75 75 55.
2: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
3: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji?
2: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
3: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
2: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
3: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
2: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.

0: tak sobie płynęliśmy z numerem Run Run River. David Guetta, Alok i Stick Figure na antenie Radio SK. Mam nadzieję, że lepszy nastrój macie dzięki temu spotkaniu przez 2,5 minuty z tym hitem. No właśnie, a co was wprawia w dobry nastrój z samego rana? Z czym zaczynacie dzień, co powoduje, że ten dzień jest fajny? Oprócz oczywiście eskowych hitów na czasie. Dajcie nam znać na SK.pl do zgarnięcia między innymi tysiak na udany dzień. Rozstrzygnięcie kolejne jutro z samego rana. Po 13 wesce Andy Dust i Harris Zokaria.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: muzyka, dobra zabawa i letni klimat. SK Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snow tubing i slackline czekają na Was już ten weekend. Widzimy się w Krynicy Morskiej na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem ze SK.
1: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
2: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
3: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok nowoczesna myjnia samoobsługowa, czynna całą dobę. A dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne gratisy. Zapraszamy serdecznie. Kraśnik, Lubelska 117.
4: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
5: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
6: Tylko teraz wakacyjna oferta, rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Na ulicy Mickiewicza w Kraśniku, w stronę Parku Tysiąclecia, ruch jest spowolniony, więc kierowcy mogą stracić kilka minut. Po południu pogoda będzie przyjemna, z mieszanką chmur i słońca. Temperatura osiągnie 21 kresek, a wieczorem wzrośnie do 22.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy Oto Moto.
12: SK. SK.
13: Czas na siedzenie w domu będzie jesienią i zimą. Teraz mamy letnie imprezki do zaliczenia. Gdzie i kiedy? O tym mówimy w SK Summer City. Łukasz Zduńczyk, witajcie. I teraz coś dla tych, którzy najbliższy weekend będą spędzali w Trójmieście. Możecie tam spotkać Andrzeja Piasecznego. Nie wiem, czy pójdzie na plażę, ale na pewno zagra koncert w niedzielę w Sopocie. Wystąpi w amfiteatrze tarasów przy Aquaparku i wykona swoje największe kultowe hiciory. A teraz coś dla fanów rapu. W Opolu będzie ciekawie w drugiej połowie sierpnia. Tam powraca Opole Rap Scena. 22 sierpnia zagra naprawdę mocno skład White 2115, Young Leosia, Kazbałagane, Fukaj czy Wajma, a kilka dni później będziemy mogli usłyszeć set legendarnego producenta. 28 sierpnia w Bydgoszczy zagra ATB, czyli autor takich hitów zawsze na czasie jak Your Love, Ecstasy czy You're Not Alone.
12: SK Summer City.
14: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
15: Minęła 13, Agata Chruściak, zapraszam. Groził ochroniarzowi bronią i nożem, później go związał i ukradł sejf. Rozbój w jednej z firm w Kurniku pod Poznaniem. Sprawcą 42-letni obywatel Ukrainy.
16: Szafę z pieniędzmi funkcjonariusze znaleźli z wbitym zamek przedmiotem przypominającym dłuto. Próby sprawcy spełzły na niczym, co zmusiło go do porzucenia łupu i dalszej ucieczki.
15: Powiedział Michał Wiśniowski z poznańskiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. 3-miesięczny areszt dla 21-latka z Chojna. Mężczyzna odpowie za zabójstwo matki i usiłowanie zabójstwa babci. Zatrzymano go po kilku godzinach poszukiwań. Rekordowe upały w Japonii. Temperatury w środkowej części kraju przekraczają 40 stopni. Okrutnie gorące dni. To nowa kategoria ostrzeżeń wprowadzona przy tej okazji przez służby meteorologiczne.

U nas jak gorąco, to tylko od hitów na czasie, przynajmniej dzisiaj. Niech tak zostanie. Kygo i Kali, Save My Love. Za moment na antenie Radia SK będzie też coś od Bledki i od Jeremiego Sikorskiego. A na początek spotkanie z numerem Zokaria. 13:15 na zegarach w SC. Już grają Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Bledka, tańcz na antenie Radia SK. Przy okazji tego numeru przypomniał mi się ziomeczek, z którym imprezowało się lata temu. Tomeczku, pozdrawiam serdecznie. Którego taniec to było tak naprawdę stanie w miejscu i podnoszenie paluszków do góry i takie machanie paluszkami. Prawa, lewa, prawa, lewa. On to nawet w kamperze mógłby tańczyć. Zresztą w kamperze eskowym, takim kamperze, to 10 takich jak on by się zmieściło i by nieźle tańczyli. A jeśli ktoś potrzebuje więcej miejsca, to takim kamperem zawsze można stanąć i wyjść gdzieś na pole albo gdziekolwiek indziej i po prostu tam sobie potańczyć, jeśli przestrzeń jest bardziej potrzebna. A może potrzebny jest w ogóle kamper? Przypomnę, na przedłużony weekend od jutra do niedzieli SK dowozi kampera tam, gdzie tylko chcecie, zatankowanego do pełna, do waszej pełnej dyspozycji na czwartek, piątek, sobotę i niedzielę, w dodatku jeszcze z przekąskami, co lubię podkreślać na pokładzie. Zgłaszacie się w aplikacji Radia SK. SK dowozi kampera. Kolejny finał już jutro. Za chwilę Shakira i Burna Boy, czyli Die Die, a później Wester Jeremi Sikorski.
1: Reklama. Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: To będzie ostatnia reklama. Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 60% na wybrane krzesła biurowe. Oferta ważna od 22 lipca do 9 sierpnia. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: I po reklamie.

0: On the Floor. Jennifer Lopez i Pitbull, który już jutro na PGE Narodowym, że przypomnę. Pamiętacie, a propos przypominania, Barbenheimera? To było takie wydarzenie, jednoczesne kinowe premiery dwóch tak różnych od siebie filmów, przynajmniej pozornie, Barbie i Oppenheimera. Niektórzy z perspektywy czasu nazywają to wydarzenie zjawiskiem kulturowym. No to niektórzy, nie wiem czy ci sami niektórzy od zjawiska kulturowego, wieszczą, że pod koniec roku możemy mieć do czynienia z czymś podobnym, bo jednego dnia, 18 grudnia, mamy dostać premierę trzeciej części Dune'y i jednocześnie Avengers Doomsday. Zwiastun tego drugiego w kilkanaście godzin nabił w sieci grubo ponad 30 milionów odtworzeń. Teraz licznik zatrzymał się, a w sumie się nie zatrzymał, na 43 milionach odtworzeń zwiastuna. A i Duna ma miliony fanów na całym świecie. Czy te dwa obrazy tak ze sobą kontrastują jak Barbie i Oppenheimer? Tego nie wiem i nie mam pewności, ale zwracam uwagę na coś zupełnie innego. Barbenheimer to było 3 lata temu. Wczoraj minęły 3 lata od premiery obu tych obrazów. Szok oraz niedowierzanie. Inny duet muzyczny. Dawid Podsiadło, Kaśka Sokacka, Samoloty po krótkiej przerwie, a później Wesce Maneskin.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Studio, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 9,98 za opakowanie, 400 gramów. Limit łączny w okresie promocji 2 opakowania na konto Moja Biedronka. A do tego winogrona ciemne na wagę 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Hej, musisz się tak na nie gapić.
6: No oderwać wzroku nie mogę.
5: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
6: Ale są takie atrakcyjne.
7: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
8: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
9: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: I po reklamie.

0: Potężne brzmienie numeru Fate. Alan Walker i Ava Max w Radiu SK tuż przed godziną 14. Tak, tak, tak, już sobie pójdę. To już czas najwyższy. Kasia Wieśrycka z wami i wrzuć na luz i Dua Lipa i Physical po godzinie 14. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się o 10. Cześć. Cześć.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, Pani Barbaro! Widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała Pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie...

0: przychodzi szybciej niż myślisz. Warto zadbać o ciepło już teraz, gdy dni są długie. Skład węgla Dzierzkowice działa na rynku od 2000 roku. Dostarczamy węgiel i groszek najwyższej jakości z polskich kopalń oraz bardzo wydajny pelet marki Olczyk, którego jesteśmy jedynym autoryzowanym dystrybutorem w powiecie kraśnickim. Gwarantujemy terminowy transport i pełny rozładunek pod wskazanym adresem. Skład węgla Dzierzkowice zaprasza. Kup opał latem i śpi spokojnie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Na ulicy Krasińskiego w kierunku Kraśnika Fabrycznego ruch jest większy, podobnie na Wyszyńskiego przy kościele Józefa Robotnika. Po południu w Kraśniku pojawi się trochę chmur, ale słońce też się pokaże. Temperatura wzrośnie do 22 kresek, więc będzie przyjemnie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Eska. Eska. Summer.
8: Żeby znaleźć dobrą letnią imprezę, wystarczy odpalić Radio SK. My jesteśmy wyczuleni na takie rzeczy. Podrzucamy najlepsze propozycje. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedna z takich dobrych imprez będzie już po wakacjach. Ale co z tego? Lato będzie ciągle trwało. Przed nami Podlaskie Dla Ciebie Festiwal. To w Białymstoku 4 i 5 września. Zagra m.in. Mata, Grupson, Kizo, Zalia, BDS czy Bledka. Czyli na żywo usłyszymy hity, które doskonale znacie z Eski. A to będzie jedna z najbardziej klimatycznych imprez tego sezonu. Muzyka elektroniczna w środku zabytkowego parku. Przed nami Festiwal Park Beats, to w miejscowości Iłowa, niedaleko Żagania w województwie lubuskim. Tam międzynarodowy skład artystów, a wśród nich polscy producenci jak Skytech czy legendarny duet Calvi i Remi. Impreza odbędzie się na terenie Parku Dworskiego w Iłowej. Impreza potrwa 21 i 22 sierpnia.
9: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
10: Już prawie 14. Agata Chruściak, zapraszam. Są w tureckim areszcie, gdzie prawdopodobnie usłyszą zarzuty. To 9 kibiców Górnika Zabrze, którzy w Stambule pobili się z policją. Część mundurowych zostało rannych. Zatrzymanym pomogli polscy konsulowie, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
11: Placówka jest cały czas w kontakcie z naszymi obywatelami. Wiemy, że nie potrzebują wsparcia medycznego.
10: A do bójki doszło podczas meczu Fenerbahce Stambuł z zespołem z Zabrze w ramach eliminacji Ligi Mistrzów. Kierowca MPK z zarzutami, mężczyzna na przejeździe kolejowym, miał podjeżdżać pod stojące przed nim auto i wywierać presję na kierowcy. 19-latek wjechał na tory mimo czerwonego światła, a w samochód uderzył pociąg. Nastolatek i pasażerka ledwo uszli z życiem. Kierowca MPK usłyszał zarzuty, ma policyjny dozór. Został też zawieszony w pracy. Miłośnicy festiwalowego klimatu już zacierają ręce. Trwają ostatnie przygotowania do Łódź Summer Festival. Wśród gwiazd Rudy Mental, Sean Paul, Trips czy PZ. Impreza od piątku do niedzieli, a co ważne, na wszystkie koncerty wejdziecie za darmo.
12: Na luz.
13: Kto poinformuje swojego szefa, że skoro dzisiaj jest środa, która jest małym piątkiem, to można wyjść z pracy wcześniej? Ja niniejszym to robię, jeżeli chodzi o mojego szefa. Za was też mogę coś takiego uczynić. Nie wiem tylko, czy posłuchają. Minuta po 14, Dua Lipa Physical już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Andrea Bocelli. Zabrzmiał na antenie Radio SK 16 minut po godzinie 14. Nie mam pojęcia, co teraz robicie, ale możecie dać znać. Głosówki na eskowym Messengerze. Co robicie w środę, 22 lipca o 14.16? Jak ktoś jest na urlopie, to nagrajcie, ale nie obiecujemy, że będziemy was potem lubić jakoś bardziej. Mówię to w imieniu tych wszystkich, którzy albo już są po urlopie, albo dopiero na ten urlop czekają. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Za chwilę u nas.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
1: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja Stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie.
6: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
7: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
6: Dzięki, bajo!
8: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów Rego w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
9: Chcesz obniżyć rachunki za ogrzewanie i zyskać komfort? Z programem Czyste Powietrze otrzymasz nawet do 170 tysięcy złotych dotacji na termomodernizację domu. MGR Termo to lokalna firma z Kraśnika, która zrealizowała ponad 30 inwestycji w okolicy. Zapewniamy kompleksową obsługę. Od audytu i dotacji po wykonanie prac i rozliczenie. Bez zbędnych formalności. MGR Termo. Kraśnik. Lubelska 6. Zadzwoń 780 75 75 55.
10: Ile niepotrzebnych odpadów zalega jeszcze w Twoim garażu, piwnicy lub na strychu? Nie czekaj, aż problem urośnie. Przywieź odpady problematyczne do Przoku przy ulicy Obwodowej 7 i Granicznej 3 w Kraśniku. Mieszkańcy miasta Kraśnik mogą korzystać z obu punktów Przok od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem wtorków, od 10 do 18. Mieszkańców gminy Kraśnik zapraszamy w środy i soboty od 10 do 18 na ulicę Obwodową 7. Zrób porządek już dziś. Więcej informacji na ekolandpolska.com.pl lub pod numerem 81 825 14 89.
11: Jeszcze raz! Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Doktor Materac! Twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
14: I po reklamie.

0: Jeśli w trakcie takich hitów będziecie ruszać stopami, to zrobicie sobie cardio, pracując cały czas. Każdy szef lubi to. Breakfast, Somebody's Watching Me w Radiu SK, 25 minut do 15. Pytałam, co tam u was o tej porze. Jest ona, Ola. Halo?
1: Elo SK.
0: Elo, elo.
1: Właśnie sortuję ogórki, ale jest trochę lipa, bo nie mamy zbyt dużo ich, a zamówienia są duże. Kamil chodzi właśnie zdenerwowany, rzuca wszystkim, ale jest fajnie, bo już dzisiaj środa. Pozdro!
0: No i jak to jest mało ogórków? To znaczy ja się nie godzę na mało ogórków, bo przecież przyjdzie taki moment całkiem niedługo, kiedy trzeba będzie jeść duże ilości ogórków kiszonych. I do tego potrzebne są ogórki. Ale jest też on, Łukasz.
2: Siema SK, ja jestem aktualnie w pracy. Odliczam ostatnie 45 minut, bo od jutra zaczyna miesięczny urlop. Pozdro!
0: Pozdro, Łukasz. Ci się nie znamy, ale potem jak powiedziałeś miesięczny urlop, to trochę mniej się lubimy. Żartuję. Alex Warren, Fever Dream. Mam nadzieję, że nie jedziesz nad polskie morze, bo słyszałam, że tam ryby drogie, gofry drogie i jeszcze słońca brakuje.
3: Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
4: A może ulubione eskowe hity?
3: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
9: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok nowoczesna myjnia samoobsługowa, czynna całą dobę. A dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne gratisy. Zapraszamy serdecznie. Kraśnik, Lubelska 117.
12: I po reklamie.

0: gdybyście w tym tempie odpisywali na maile, to już można byłoby iść do domu i wrócić dopiero w poniedziałek. Może to jest jakiś sposób. Whatever turns you on, Axwell, Bon, przed 15 w Radiu SK, po 15 dobrze będziemy grać. A wy będziecie mieli przez to milej w pracy, mam nadzieję. Będzie też nowość, bo wszystkie hity zaczynają się w SC i wam ją zagram.
1: Programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl. You must understand, the touch of your hand makes my pulse real.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
1: Od czwartku w Kauflandzie czekolada Wedel od 80 do 100 gramów tylko 4,99. A karma dla kotów Felix 24 saszetki 22,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Sean Paul, Timbaland, Bastille, Mata, Bedo S i wielu innych wystąpią na najlepszej imprezie tego lata. Łódź Summer Festival zaprasza fanów muzyki od 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Na ulicy Mickiewicza w stronę Parku Tysiąclecia i na Oboźnej w kierunku centrum ruch jest wolny, więc uzbrójcie się w cierpliwość. W późniejszych godzinach dnia temperatura wzrośnie do 22 kresek. Niebo będzie częściowo zachmurzone, ale słońce też się pokaże.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Dwie osoby zatrzymane to w sprawie Akademii Gwałtu. 45- i 22-latek z Wielkopolski trafili do aresztu.
9: Kobiety były odurzane środkami farmakologicznymi lub też innymi odurzającymi. Nieprzytomne były wykorzystywane seksualnie.
8: Mówi Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Według śledczych wykorzystywanie kobiet miało być nagrywane, a materiały trafiały do zamkniętych grup internetowych o globalnym zasięgu. Utrudnienia na S5 w Kujawsko-Pomorskiem. Cysterna amerykańskiej armii wpadła do rowu. Do wypadku doszło na wysokości Rogowa w stronę Bydgoszczy. Trwa wyciąganie pojazdu, mówi Hubert Kurowski ze straży w Żninie.
10: Ta cysterna stoi na kołach. Tutaj będziemy podejmowali próbę wyciągnięcia ją z powrotem na drogę. W tym momencie jeden pas ruchu jest zablokowany.
8: Nikomu nic się nie stało, nie ma też żadnych wycieków z cysterny. Perseidy znów rozświetlą nocne niebo, choć kulminacja przypada w połowie sierpnia, to można je obserwować również teraz. To pozostałości po komecie, wyjaśnia Szymon Kozłowski z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
11: Takie drobne cząstki, które wcześniej były wyrwane z komety.
8: Do obserwacji wystarczy ciemne miejsce z dala od lamp.
12: Wrzuć na luz!
13: Wrzuć na luz!
12: Rzuć na luz!
13: Radio SK!
14: Gdybyście jeszcze mieli za mało pracy w tę środę, to ja was będę namawiała do tego, żeby zrobić sobie dodatkowo jeszcze bilans. Ale wcale nie zysków i strat, a taki szybki bilans życia. Widzę te uśmiechy na twarzach i brak czasu, ale myślę, że zrobicie sobie przerwę od pracy chętnie na takie zajęcie. Minuta po 15, Gips, Kukom, ty masz, to już za chwilę Kasia Węsierska. Dzień dobry i zapraszam. Radio.

0: Kto z kim przystaje, takim się staje. Loka, Shakira, Diesel Rascal. 17 po 15 to za nami taki hit w Radiu SK. I mówię to na serio, bo autorzy tego powiedzenia mieli rację. Badacze teraz im tę rację oficjalnie przyznali, mówiąc: to, czy będziemy żyć długo i szczęśliwie, zależy od tego, kim i czym się otaczamy, od naszych codziennych rytuałów, od naszych przyzwyczajeń i od ludzi, którzy są dookoła nas, którzy naturalnie stają się naszymi wzorcami. Jest takie powiedzenie, że jesteśmy wypadkową 5 osób, z którymi to osobami spędzamy najwięcej czasu i coś w tym jest, dlatego że jeżeli te osoby będą w nas krzewiły niezdrowe nawyki, takie jak spożywanie alkoholu, innych używek, brak aktywności fizycznej i tak dalej, to szybko to od nich przejmiemy, nawet jeżeli motywacja nasza była inna. Co więc należy zrobić? Zrewidować swoje otoczenie. Zerknąć, co tam robimy, z kim spędzamy czas i jak wygląda nasz dzień, czyli taki bilans zysków i strat. Z tego bilansu najprawdopodobniej wyjdzie, że wszystko robimy źle i że od tej pory powinniśmy zacząć wstawać o 5 rano, żeby pójść pobiegać. I nawet jeżeli ktoś wejdzie w ten proces, to prawdopodobnie szybko pożałuje zrobienia tego bilansu.
1: Radio SK. Reklama. Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Giżycku. Sobota 25 lipca, plaża miejska w Giżycku. Wystąpią Chilling Band, The Sunset, Kingska, zespół Kordan, a gwiazdą wieczoru będzie Maryla Rodowicz. Partner wydarzenia Miasto Giżycko i Giżyckie Centrum Kultury. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%! Kraśnik, Aleja Niepodległości 7. Doktor Materac! Twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija wybrzeże. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. Widzimy się w Krynicy Morskiej, na Placu Masztowym. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Eską. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
5: Stać nas, bo w salonie fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
6: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: Wejdźcie w Esce.
1: Tender się zacznie, możemy wam to obiecać, bo jeżeli Kaigo coś wydaje, to prawdopodobnie to się stanie hitem. Przykładów mamy na to dużo, brzmiących też na antenie Radia SK do dziś. Kaigo zresztą zagrał kilka lat temu, dokładnie 4 lata temu, w Polsce i to był wielki, piękny koncert. No to teraz niech zagra w waszych głośnikach. Kaigo, Max Marknown, Take Me Back, nowość w Radiu SK.

0: Shaggy kiedyś zrobił ten hit, to my ten hit gramy. Angel w Radiu SK, 21 minut do godziny 16. Co robicie o tej porze, Kuba?
1: Siemanko. A ja wam powiem tak. Ciekaw jestem, czy ktoś też inny tak ma, że wziąłem sobie dzisiaj urlop pracy nie po to, żeby odpocząć, tylko po to, żeby popracować.
0: Dwa rozwiązania znajduję w tej sytuacji. Pozdrowienia, Kuba. Albo to się nazywa pracoholizm, albo szef słuchał i dlatego to nagrałeś.
2: Radio SK. Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: klienta. Od czwartku polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A łopatka wieprzowa bez kości z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Kaufland.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Zima zawsze przychodzi szybciej niż myślisz. Warto zadbać o ciepło już teraz, gdy dni są długie. Skład węgla Dzierzkowice działa na rynku od 2000 roku. Dostarczamy węgiel i groszek najwyższej jakości z polskich kopalń oraz bardzo wydajny pelet marki Olczyk, którego jesteśmy jedynym autoryzowanym dystrybutorem w powiecie kraśnickim. Gwarantujemy terminowy transport i pełny rozładunek pod wskazanym adresem. Skład węgla Dzierzkowice zaprasza. Kup opał latem i śpij spokojnie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
5: I po reklamie.

0: Moving to the Sun. Użel. Tak nas wita godzina 16 w Radiu SK. Oby was przywitało teraz dużo mniej pracy albo w ogóle wolne. Wracamy za chwilę.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: RMFSK.
1: Reklama.
2: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lodówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
1: taniej masz. To będzie ostatnia reklama. Jeszcze raz! Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na Was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: W Kraśniku później będzie 22 stopnie, a niebo zasłonią chmury. Bez deszczu, więc parasole można zostawić w domu. Na drogach mamy większy ruch na Mickiewicza, szczególnie od Alei Młodości. Przy placu Surdackiego auta poruszają się wolniej w stronę Jagiellońskiej.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: 16. Agata Chruściek, zapraszam. Wypadek na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Na wysokości Rogowa zderzyły się osobówka i ciężarówka. 5 osób jest rannych. Na miejscu pracują policja i straż pożarna. Ruch w kierunku Łodzi odbywa się jednym pasem, a utrudnienia mogą potrwać nawet do 18. Akcyza na e-papierosy pójdzie w górę. Rząd przyjął przepisy, które podwyższają stawkę za urządzenia z 40 do 50 zł za sztukę. Wzrośnie też opłata za mililitr likwidu do 2 zł i 20 groszy. Jak tłumaczy rzecznik rządu Adam Szłapka, najważniejsza jest zmiana definicji papierosów.
6: Wszystkie tego typu produkty będą objęte takimi samymi zasadami, co ograniczy obchodzenie przepisów.
5: A zmiany mają ograniczyć konsumpcję, szczególnie wśród młodych. Chorzów stanie się stolicą K-popu. 15 i 16 sierpnia tysiące fanów spotkają się podczas festiwalu Sound in Colors.
7: Wszyscy mają jeden cel, aby to wszystko było niesamowitym spektaklem i fani wiedzą, że tworzą to razem.
5: Mówi rzeczniczka festiwalu Ewa Biała-Zbomba, a szczegółów szukajcie na stronie wydarzenia.
8: Rzuć na luz!
9: Minuta po 16. Są tacy, którzy czekali. Damiano David, The First Time, Sombre, My Body Isn't Ready. To są hity, które za chwilę usłyszycie w Radiu SK i przy których lepiej będzie się, mam nadzieję, kończyć albo zaczynać, jeżeli ktoś o tej porze na drugą zmianę pracy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Some. My Body Isn't Ready w Radio SK. Jeśli przypominacie wyglądem swoją drugą połówkę, to nie ma tutaj przypadku, a hasło wysłane do paru "Ej, wyglądacie bardziej jak rodzeństwo" jest podobno największym komplementem i prognostykiem tego, że to będzie udany związek. Takie informacje na 18 minut po godzinie 16. Dlatego, że badania twierdzą wprost, wybieramy na długoletnie związki na naszych partnerów czy partnerki osoby fizycznie podobne do nas i osoby fizycznie podobne do nas są dla nas bardziej atrakcyjne niż te, które wyglądają zupełnie odmiennie niż my, na przykład jeżeli chodzi o charakter urody. Co więcej, też na długoletnich partnerów i partnerki poszukujemy osób, które mają te same wartości, te same poczucie humoru na przykład, albo tę samą osobowość. Oraz podobny, ale nie taki sam, podobny kod genetyczny. No i oczywiście nikt nie będzie badał kogoś na pierwszej randce pod względem kodu genetycznego, więc z automatu uznajemy, że kod genetyczny podobny będzie się ujawniał podobnymi cechami charakteru twarzy, to znaczy wyglądu fizycznego. Tyle lat mówienia o tym, że wygląd nie ma znaczenia, tylko po to, żeby znowu się dowiedzieć, że świat nas okłamał.
1: Radio SK. Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity?
3: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku.

0: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
5: W Leroy letnia wyprzedaż właśnie trwa. Setki produktów do domu i ogrodu do 70% taniej. Na przykład deska tarasowa kompozytowa, brąz lub grafit 220 cm zamiast za 21,97 jest za 12,88 za sztukę. A fotel Santa Moritz zamiast za 899 jest teraz za 299. Cena przed obniżką to najniższa cena sprzed 30 dni. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%!
7: Kraśnik, Aleja Niepodległości 7.
6: Doktor Materac! Twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
8: Znowu miałam rację.
9: W czym?
8: We wszystkim.
9: Akurat.
8: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
9: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
8: A nie są?
10: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok nowoczesna myjnia samoobsługowa, czynna całą dobę. A dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne gratisy. Zapraszamy serdecznie. Kraśnik, Lubelska 117.
12: I po reklamie.
13: Bezka.

0: About You Now.
1: Sugar Babes, About You Now. W Radiu SK za chwilę Alex Warren i jego Ordinary. Dotarłam chyba do końca internetu mniej więcej, ale może też komuś z was to wpadło w oczy ostatnio, dlatego że wielu polityków mocno działa w mediach społecznościowych i o tym wiedzieliśmy, ale ostatnio jest paru takich, którzy mocno weszli w algorytm TikToka, robiąc też różnego rodzaju trendy. Nie będę rzucać nazwiskami, jest pan, który bardzo lubi rolnictwo, jest pan, który kiedyś był premierem i tworzą po pierwsze takie treści, w których mówią na przykład o swoim programie wyborczym, ale po drugie też takie treści, które są no po prostu trendami. I to jest ciekawe, jak się to zderzy z funkcją polityka, która przynajmniej w jakichś czeluściach naszych głów jest uznawana za funkcję odpowiedzialną społecznie. Jeden komentarz pod takimi treściami mi się bardzo spodobał. Czy już w tej polityce w Polsce jest też tak źle, że teraz postanowiliście zostać influencerami?
2: Reklama.
3: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
3: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Mobilki, mobilki, polecicie jakąś stację kontroli pojazdów w Kraśniku?
7: Jasne, podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO, Przemysłowa 21. Jeżdżę tam od lat.
6: Dzięki, bajo!
8: Przyjedź, zrób przegląd techniczny swojego samochodu i odbierz praktyczny prezent. Podstawowa stacja kontroli pojazdów REGO w Kraśniku, Przemysłowa 21. Ponad 25 lat dbamy o wasze bezpieczeństwo.
9: Chcesz obniżyć rachunki za ogrzewanie i zyskać komfort? Z programem Czyste Powietrze otrzymasz nawet do 170 tysięcy złotych dotacji na termomodernizację domu. MGR Termo to lokalna firma z Kraśnika, która zrealizowała ponad 30 inwestycji w okolicy. Zapewniamy kompleksową obsługę. Od audytu i dotacji po wykonanie prac i rozliczenie. Bez zbędnych formalności. MGR Termo. Kraśnik. Lubelska 6. Zadzwoń 780 75 75 55.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Jedziesz na wakacje? Zajrzyj na Tumaja stację. Dzięki wizycie w Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów Rudnik Tumaj będziesz miał zapewnione bezpieczeństwo podczas podróży. Możesz wykonać także zbieżność sprawdzenia auta i odgrzybianie klimatyzacji. A teraz nowość. Przeglądy ciągników rolniczych z dojazdem do klienta za złotówkę. Dla klientów flotowych wycieczka na Monte Cassino i do Rzymu. Szukaj stacji Rudnik Tumaj w Kraśniku, Stróżynie, Drzwicy i Lublinie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Ile niepotrzebnych odpadów zalega jeszcze w twoim garażu, piwnicy lub na strychu? Nie czekaj, aż problem urośnie. Przywieź odpady problematyczne do Przoku przy ulicy Obwodowej 7 i Granicznej 3 w Kraśniku. Mieszkańcy miasta Kraśnik mogą korzystać z obu punktów Przok od poniedziałku do soboty, z wyjątkiem wtorków, od 10 do 18. Mieszkańców gminy Kraśnik zapraszamy w środy i soboty od 10 do 18 na ulicę Obwodową 7. Zrób porządek już dziś. Więcej informacji na ekolandpolska.com.pl lub pod numerem 81 825 14 89.
17: I po reklamie.

0: SK.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: żebyśmy przy tym odczuwali brak stresu. I mam nadzieję, że tak jest, bo za chwilę 17. Pracujemy z Eską. Za chwilę do najlepszych hitów.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl

0: Reklama.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert dalej masz.
3: W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego, gry planszowe i karciane. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
2: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: W Kraśniku wieczorem temperatura osiągnie 21 kresek. Słońce będzie próbowało przebić się przez chmury, ale niebo pozostanie raczej pochmurne, ciśnienie stabilne, więc nie powinno wpływać na wasze samopoczucie. Wiatr lekki nie przyniesie większych zmian.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: SK. SK. Summer.
10: Tyle się dzieje, że aż trudno wybrać. Mati Fuczyło to jest SK Summer City. Ja pomogę wam wybrać najfajniejsze imprezy, na które warto wpaść. Zacznijmy od tego, co szykuje się już niedługo w ramach SK Music.

0: Music Tour to jest nasza trasa koncertowa, muzyczna trasa koncertowa. 31 lipca wybieramy się do Ełku, tam TDM Dawid Kwiatkowski i T-Law, wcześniej Giżycko to 25, tam Maryla Rodowicz, za to od 24 do 26 lipca w Łodzi. Darmowa impreza Łódź Summer Festival, tam artyści znani z Polski i artyści znani ze świata. Mata, Sean Paul, Timbaland, Bastille, Rudimental, BDOS, Problem, Kacperczyk czy Żabson. To jednak nie wszystko, mam dla Was też opcję sportową. 12-16 sierpnia Stare Jabłonki, tam Mistrzostwa Europy w siatkówce plażowej.
1: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
2: Agata Chruściak, zapraszam. Są w tureckim areszcie, ale niedługo mogą usłyszeć zarzuty. To 9 Polaków, którzy pobili się z miejscową policją podczas meczu Fenerbahce-Stambuł Górnik Zabrze. Część funkcjonariuszy zostało rannych, mówi rzecznik polskiego MSZ-u Maciej Wewiór.
3: Nasi konsulowie byli też na stadionie, co bardzo pomogło w uspokojeniu też tej sytuacji.
2: Górnik przegrał 0-1, rewanż bez udziału tureckich kibiców za tydzień w Zabrzu. 40 minut, tyle będzie trwać podróż z Łodzi do Warszawy w 2032 w ramach programu Nasza Kolej. Rząd planuje zbudować 3000 km takich tras, kolei dużych prędkości. Pociągi będą mogły rozwijać prędkość nawet do 350 km na godzinę. Ogłosiliśmy już pierwsze przetargi, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
4: Pierwszy etap to jest Łódź, później Wrocław, Poznań, plus prowadzimy rozmowy z Czechami i Niemcami nad kontynuacją kolei dużych prędkości do innych państw, bo wtedy to ma ogromny sens.
2: Program Nasza Kolej zakłada budowę prawie 5000 km nowych linii i modernizację niemal 6000 km istniejących. Imprezowy weekend przed nami. Od piątku Łódź Summer Festival trwa budowa sceny miasteczka, a na scenie zagraniczne gwiazdy jak Timbaland czy Sean Paul, ale też Kacperczyk, Zalia czy Tede. Wstęp jest bezpłatny, podczas imprezy będzie też specjalna strefa Eski.
1: Wrzuć na luz!
5: I jest nareszcie Międzynarodowa Godzina Szczęścia, czyli minuta po 17, a skoro środa, która jest teoretycznie małym piątkiem, może dla niektórych nawet prawdziwym piątkiem, jeżeli jutro zaczynacie urlop, ja już głową naprawdę na swoim urlopie, to za chwilę będziemy rapować o planach na ten wieczór. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam. Chociaż tu się nie pomyliłam.

0: 16 minut po 17. To Bieber Rexha, David Guetta, Sad Girls. Za nami w Radiu SK. To teraz ja. Nie chcę powiedzieć, że zaśpiewam, bo to nie będzie tak wyglądało, ale mamy taki zwyczaj, że we Wrzuć na Luz rapujemy o planach na weekend. A że środa to jest mały piątek, to uważam, że można porapować o planach na tę środę. Ja zacznę po to, żebyście wy potem nagrali swoje wersje tego rapu a cappella głosówką na SK-owym Messengerze, a potem się usłyszycie na antenie Radia SK. Uwaga! Podkład przyjmie wszystko. To jest Dr. Dre. Więc myślę, że nawet jak nie macie pomysłu, to to zabrzmi. Ciekawe, czy ja mam pomysł. Pranie, sprzątanie, walizki, pakowanie, a to dlatego, że mój urlop nastanie. W piątek nastanie dokładnie. To już było poza rapem. Ale jeżeli macie jakiekolwiek plany dotyczące pracy, dotyczące sprzątania, brak planów też jest jakimś planem, to nagrajcie o tym głosówkę na S-kowy Messenger. A cappella, taką w miarę pasującą do tego bitu, które słyszycie teraz, wyślijcie i za chwilę usłyszycie się na antenie Radia SK. Sombr 12-12 to wcześniej u nas.
1: Reklama. Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło Milsani 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,49 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 4,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie 2. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%!
3: Kraśnik, Aleja Niepodległości 7.
2: Doktor Materac! Twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
4: Zima zawsze przychodzi szybciej niż myślisz. Warto zadbać o ciepło już teraz, gdy dni są długie. Skład węgla Dzierzkowice działa na rynku od 2000 roku. Dostarczamy węgiel i groszek najwyższej jakości z polskich kopalń oraz bardzo wydajny pelet marki Olczyk, którego jesteśmy jedynym autoryzowanym dystrybutorem w powiecie kraśnickim. Gwarantujemy terminowy transport i pełny rozładunek pod wskazanym adresem. Skład węgla Dzierzkowice zaprasza. Kup opał latem i śpi spokojnie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
8: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: I po reklamie.

0: Sophie Ellis Bextor zagrała na antenie Radio SK. To czas teraz na was, na to, żebyście wy zagrali po tym, jak nagraliście wcześniej swoje głosówki na SK-owy Messenger z planami w wersji rapowanej. Nie przedłużając, po prostu z tym lećmy. To będzie brzmiało mniej więcej tak, a zacznie on, czyli Krzysztof, ze swoim planem na ten środowy wieczór. Dobry to jest plan.
1: Siedzę w robocie i jem łakocie. I cały czas sobie myślę o sobocie.
0: Jak we wszyscy, jest też Lena ze swoim planem.
2: Najpierw spanie, potem granie, a na końcu czeka walizki, pakowanie.
0: Czyli wakacje, wakacje, wakacje będą. Jest też ona, czyli Weronika.
3: Dzisiaj nudny wieczór w pracy mam. Dobrze, że nam radio SK gra.
0: Wcale się nie upominaliśmy o ten komplement, ale jak już padł, to bardzo miło, że padł. Gdybyście mieli jakieś plany, którymi chcecie się podzielić, to pamiętajcie, że od tego tutaj jesteśmy. Zawsze można do nas napisać na SK-owy Messenger. Ja też jeszcze powiem przed 18, jak można sobie zaplanować weekend bez wychodzenia z domu, z naszą pomocą, i to może wydarzyć się już jutro.
4: Autopromocja.
5: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
6: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
5: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Tylko do poniedziałku w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Lotówka Samsung taniej o 800 zł. Teraz za 2899 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
14: Wakacje? Tylko w Majaland. Rollercoastery, karuzele, bajkowi bohaterowie i niezapomniane Summer Nights czekają na was. A teraz w letniej promocji możesz kupić 3 bilety w cenie 2. Odwiedź Majaland już dziś. Szczegóły na majaland.pl.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Wspaniały urlop, ale czy nas na to stać?
19: Stać nas, bo w salonie Fachowiec Kraśnik zaoszczędziliśmy na remoncie.
20: Tylko teraz wakacyjna oferta. Rabat 20% na panele podłogowe Eger w salonie Fachowiec. Kraśnik, Aleja Niepodległości 7B. Promocja trwa do końca sierpnia. Zapraszamy do salonu i na grupa Fachowiec EU.
21: I po reklamie.

Cassiana Spiro. Great Expectation do Radio SK, 6 minut do 18, a może kampera wam jutro podstawić pod dom? Tak robimy co czwartek. SK dowozi kampera. Słowo mi ucieka.

0: A festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Dbasz o bezpieczeństwo i wygląd swojego auta? Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Kraśniku, ulica Lubelska 117, zaprasza na badania techniczne. Tuż obok nowoczesna myjnia samoobsługowa, czynna całą dobę. A dla naszych klientów przygotowaliśmy atrakcyjne gratisy. Zapraszamy serdecznie. Kraśnik, Lubelska 117.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Wieczorem w Kraśniku temperatura wzrośnie do 20 kresek. Chmury będą się przeplatać ze słońcem, więc warto mieć okulary słoneczne pod ręką. Na drogach w centrum, zwłaszcza na Urzędowskiej w stronę Armii Krajowej, ruch jest spowolniony, co może wydłużyć czas przejazdu.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Będzie się działo muzycznie tym razem, bo muzyczne imprezy tym razem mam dla Was w SK Summer City. Mati Fuczyło to ja. Zacznijmy od Półwyspu Helskiego. Jastarnia czeka na Was od 31 lipca do 1 sierpnia. Tam impreza muzyczna, która nazywa się Southwave, a na scenie naprawdę wielu, wielu, wielu artystów. Między innymi Vito Bambino, Jan Rapowanie, czy Sokół Kukon, albo Zalia, czy Liwka. Teraz już Olsztyn Green Festival to 14-16 sierpnia. To Olsztyn, jak można się zresztą spodziewać, na scenie m.in. Vito, Kacperczyk, Igo, czy na przykład PZ. Jeszcze Top of the Top Sopot Festival 24-27 sierpnia. To oczywiście w Sopocie, czterodniowa impreza z różnymi brzmieniami muzycznymi. To będzie cały przegląd od rapu przez pop aż do rocka.
8: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
9: Osiemnasta, Agata Chruściak, zapraszam. Zegar tyka na horyzoncie, możliwy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Jutro o północy mija termin ultimatum w sprawie wewnętrznych partyjnych stowarzyszeń. Władze PiSu zakazały takiej działalności pod groźbą wyrzucenia z partii. Ze swojej inicjatywy nie chce jednak rezygnować były premier Mateusz Morawiecki. Na początku czerwca wyszedł do szkoły i ślad po nim zaginął. Policja szuka 13-letniego Michała Woroszyło. Chłopak jest podopiecznym ośrodka wychowawczego Nadzieja w Białymstoku. Nastolatek już kilkukrotnie uciekał, ale szybko udawało się go odnaleźć. W dniu zaginięcia ubrany był w koszulkę w paski, czerwone krótkie spodenki i miał ze sobą niebieski plecak.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka.
8: SK Sport News.
9: Kolejna szansa na debiut Roberta Lewandowskiego. W nocy polskiego czasu jego Chicago Fire zmierzy się z Interem Miami, klubem, w którym na co dzień gra Leo Messi. Teraz najpewniej zobaczymy go na boisku, ocenia szef sportu w Superekspresie Przemysław Ofiara.
11: Trener Greg Berharter stwierdził, że no po to jest Robert Lewandowski, żeby grać Chicago Fire.
9: A mecz o 1:30 w nocy polskiego czasu.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
8: Imprezka.
12: Imprezka.
13: Imprezka.
8: Imprezka.
12: Imprezka.
14: Mam nadzieję, że jesteście już wolni i że możecie trochę odreagować po tej środzie, która może już teraz będzie małym piątkiem, rzeczywiście, i trochę razem poimprezkujemy. Nie musicie tańczyć, ale jeżeli chcecie, to zachęcam. Można po prostu posłuchać, pobawić się razem ze mną. Dzisiaj też do studia wpadnie gość. Ale o tym za kilka chwil. Najważniejszymi gośćmi to wy jesteście po drugiej stronie, więc mam nadzieję, że będziecie. Do 22. Michał Hanczak, zapraszam, a teraz już Gips i Kukon.

0: Jeden z tych panów, czyli Pitbull, jutro w Polsce ponownie wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie. Natomiast jutro będzie czwartek, a dzisiaj mamy piątek. No dobra, powiedziałem mały piątek, tak mówią czasami o środzie i jak tak powiedziałem, to proszę bardzo, uderz w stół, a słuchacze na Messengerze Radia SK będą się odzywać bardzo dobrze, bo w końcu wy też współtworzycie ten program, no i w wakacyjnej imprezie teraz pojawi się Janusz. Cześć, dzień dobry Janusz.
1: No cześć Michał, cześć. Mówisz, że dzisiaj może mały piątek. No to ja was trochę zaskoczę. W tym tygodniu same piątki.
0: O.
1: Bo to ostatni tydzień urlopu. Ale ostatni. Jak tu wracać? O matko, nawet o tym nie myślę. Póki co dzisiaj jest wolne, jest dobra muza, jest las, świeże powietrze i aktywność, jak to tradycyjnie u mnie popołudniami. Więc korzystam. Trzymajcie się. Cześć.
0: Cześć! No, trzeba się cieszyć z tego, co jest, nawet jeżeli jeszcze tylko kilka dni urlopu, to trzeba je rozciągać jak się da i wyciskać z nich jak z cytryny. A jeśli chodzi o tę aktywność, to trochę nawet u Janusza zadyszkę słyszałem i na dowód wysłał mi nawet zdjęcie butów do biegania, co oznacza, że prawdopodobnie przy imprezce ze słuchawkami na uszach biega. No, co prawda zdjęcie butów do biegania nie jest jeszcze dowodem na to, że biega, tak samo jak to, że się ma karnet na siłownię w portfelu. Od samego posiadania też się nagle masy mięśniowej nie przybiera. Ale powiedzmy, że Januszowi wierzę. Bledka w Radiu SK.

0: U Dawida Podsiadły sezon na hity wciąż trwa. Trwa też u wszystkich sezon na przykład na jagodzianki, chociaż w drugiej połowie miesiąca to człowieka już czasami nie stać. Ale też chciałbym, żeby zaczął się znowu sezon narzekania, że za gorąco. No mam nadzieję, że to lato do nas wróci na dobre. Mam też nadzieję, że dzisiejszy wieczór możecie spędzić już na luzie, imprezkując, odpoczywając, leżąc, robiąc jakieś przyjemne rzeczy, może właśnie jedząc te jagodzianki. I dzisiaj trochę was chcę wciągnąć w taką zabawę, która być może trochę mi o was powie, a przy okazji trochę będzie inspiracją dla innych. Ja zaczynam zdanie, a wy je kończycie, nagrywając głosówkę na Messengerze Radia SK. Rzecz bardzo aktualna. Najlepsze, co mogę zrobić dzisiaj wieczorem, to... No i właśnie, teraz czas na was. Kończcie to zdanie, nagrywajcie głosówki na Messengerze SK i zobaczymy, co w środowy wieczór dla siebie zrobicie. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem, to... I tu na razie wielokropek, a za chwilę wracamy do tego zdania. Radio
1: SK. Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity?
3: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku
4: i zgarnij tysiaka na udany dzień.
5: Zgłoś się na SK.pl i słuchaj SK od rana.
6: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Inaczej futryna na 10 liter.
13: Ościeżnica.
12: A teraz na 3. Tam są drzwi.
13: Vox.
14: Tam są drzwi.
15: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Twój materac ma więcej lat niż hiszpańska telenowela? Czas to zmienić! Doktor Materac zaprasza! Teraz hiszpańskie materace z gorącym rabatem do 25%!
18: Kraśnik, Aleja Niepodległości 7.
17: Doktor Materac! Twój sen w hiszpańskim stylu! Ole!
19: I po reklamie.
20: Esko.

0: Bez przerwy to coś nam każą robić w robocie, nie? Ale mam nadzieję, że już nie w środowy wieczór. White 2115 Palar i Mercury to coś na antenie Radia SK. Hanczak z tej strony. Dziś dołączy do mnie inny przedstawiciel polskiego rapu, Żabson, z nowym kawałkiem. Ale to po 20. Zostańcie z nami, żeby posłuchać. Na razie sprawdzam, co u was słychać i co zamierzacie zrobić dzisiaj wieczorem. To znaczy, ja zaczynam to zdanie, wy je kończycie. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem. I sprawdzamy głosówki na Messengerze Eski. Weronika.
1: Najlepsze, co mogę zrobić dzisiaj wieczorem, to gorąca kąpiel, maseczki, czyli domowy spa i odpoczynek po pracy.
0: I to jest bardzo ładny plan. Proszę się go trzymać. Magdalena, najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem, to...
2: Wreszcie spakować walizkę, bo jutro wyjazd nad morze.
0: O, to już! Rzeczywiście trzeba raz, dwa się pakować, bo to chwilę zajmuje rzeczywiście. I pamiętaj, jeśli chodzi o majtki, trzeba wziąć przynajmniej dwa razy więcej niż dni, na ile jedziemy. Zresztą jest w internecie taki popularny wzór. No to jeszcze Patrycja... Halo, Patrycja, prosimy.
3: Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem, to położyć się wcześniej spać.
0: O tej porze już? No dobrze, dobranoc w takim razie. W każdym razie teraz czekam na głosówki od sąsiadów Patrycji, którzy nagrają coś w stylu: najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem, to wiercić w ścianie i przywieszać półki.
4: Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
5: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów

0: 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: I po reklamie.

0: Run, Run, River. Z gościnnym udziałem co niektórych. David Guetta i Alok na antenie Radia SK przed godziną 19. Ja zaczynam zdanie, wy kończycie. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem. Sabina.
1: Najlepsze, co mogę zrobić, to pojechać na pogotowie stomatologiczne z bólem zęba, żeby już więcej tabletek przeciwbólowych nie brać.
0: Ała.
1: Także trzymajcie kciuki, żeby bardzo nie bolało.
0: Bardzo mocno trzymam kciuki, żeby nie bolało. Ani na fotelu dentystycznym, ani po wyjściu od dentysty, zwłaszcza kiedy trzeba będzie zapłacić. Za chwilę Justin Bieber i Nicki Minaj.

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wyobraź sobie festiwal, gdzie muzyka ma kolor, gdzie emocje pulsują w rytmie dźwięku, a tysiące fanów tworzą jedno niezwykłe widowisko. Sound in Colors. Już 15 i 16 sierpnia w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na scenie 80s oraz wiele innych gwiazd K-pop. Tego nie możesz przegapić. Sprzedaż biletów już trwa na tobilet.pl. Poczuj muzykę, zobacz emocje, stań się kolorem. Sound in Colors. 15 i 16 sierpnia. Tauron Park Śląski Chorzów. Widzimy się. Poleca Radio SK.
0: I po reklamie.
3: Muzyką się żyje.
4: I'm back, tak mówi Pitbull. No i w tym przypadku wszystko się zgadza, no bo artysta wraca do

naszego kraju z kolejnym koncertem w ramach trasy pod wspomnianym hasłem. Jutro Mr. Worldwide wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie, no i będzie to dobra okazja, by pobawić się przy hitach, które zawsze są na czasie. International Love, I Know You Want Me, czy Hotel Room Service to oczywiście tylko kilka z nich. Wiadomo już, że Pitbull wyjdzie na scenę jutro około 20:45, ale wcześniej jako support zagrają inni artyści, m.in. Lil Jon. Do tej imprezy z kolei jeszcze mamy miesiąc, ale warto już teraz zapisać się sobie w kalendarzu, zwłaszcza, że będą tam klubowe klimaty, które przecież bardzo lubimy. 21 i 22 sierpnia w Iłowej w województwie lubuskim odbędzie się Park Beats, czyli festiwal muzyki elektronicznej. Zagra legenda klubowych brzmień, czyli Paul Oakenfold, ale nie zabraknie też innych DJ-ów i artystów. Polskę reprezentować będą m.in. Calvi i Remy, czyli na pewno hitu Explosion nie zabraknie. Imprezka. Minuta po 19, Hanczak z tej strony. Zapraszam na kolejną godzinę z wakacyjną imprezką. Mam nadzieję, że możecie już oddać się samym przyjemnościom. Przyjemnościom nawet. Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Ja idę się oddać słownikowi.

No i przyznajcie, czy nie potrzebowaliśmy dzisiaj wieczorem takiego pozytywnego, radosnego kawałka jak Who's That Chick? To David Guetta i Rihanna oczywiście nam się przypomnieli w duecie na antenie Radia SK. 16 minut po godzinie 19. Teraz rzucę wam jedno hasło i dam wam chwilę na myślenie. Uwaga, dzisiaj, 22 lipca, mamy Światowy Dzień Mózgu. I o czym pomyśleliście? Założę się, że część z was pomyślała o tym, że są tacy ludzie w naszym otoczeniu, na przykład w miejscu pracy, którzy nie mogą tego świętować. Założę się, że o tym pomyśleliście. Przynajmniej część z was, i to większa. Ale teraz będzie dziewczyna, która absolutnie ma głowę do muzyki. W jej głowie i w jej sercu jest m.in. muzyka country, ale też pop, a jej inspiracjami są m.in. Miley Cyrus czy Taylor Swift. Ta dziewczyna nazywa się Stella Lefty, a jej hitem jest Boston i ten hit podbija nie tylko Stany, ale zaczyna podbijać też cały świat. Zobaczymy, jak przyjmiecie go w Estonii.

0: Alan Walker i Ava Max ponownie połączyli siły i chyba ponownie mają hit na koncie, coś tak czuję. Fate na antenie Radia SK. 19.30, tu Hanczak, tu imprezka wakacyjna. Dzisiaj ja zaczynam, wy kończycie. Ja zaczynam zdanie, a wy nagrywacie głosówkę z jego dokończeniem wedle własnego uznania. Jestem ciekawy, jak dokończycie zdanie. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem, to... No i odezwał się Michał.
1: Dzisiaj wieczorem najlepsze, co mogę zrobić, to po powrocie z Barcelony najeść się polskiej kiełbasy, chleba i ogórka.
0: Czurosy pyszne, chorizo wspaniałe, ale jednak polska kiełba to polska kiełba. Smacznego na pourlopowej wyżerce. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem? Pić, jeść, spać? O tym za chwilę tako na fidę.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama. W Empiku trwają letnie okazje. Teraz w salonach 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj letnie tytuły pełne podróży, emocji i wakacyjnych tajemnic. Do tego do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. A na Empik.com i w aplikacji Empik do 40% zniżki na meble ogrodowe, grille, baseny, plecaki podróżne, deski SUP, rowery, hulajnogi i wiele więcej. Empik.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są

0: Wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Tak, właśnie mam gram w środowy wieczór w wakacyjne imprezy. Thomas Gray Rumors za nami. 15 minut do godziny 20. Ja zaczynam, wykończycie głosówką na Messengerze Eski. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem to... I tutaj odzywa się Błażej. No to co?
1: Wrócić do domu, zmęczony po pracy, przytulić się do dziewczyny, bardzo ją chętnie przywitać, przygotować herbatkę wspólną, posiedzieć chwilę na balkonie, później obejrzeć jakiś fajny film. A nie, czekaj, nie mam dziewczyny. O ja.
0: Dobrze, że sobie przypomniałeś. Za chwilę na szczęście zagram Makarenę, to można tańczyć samemu. Także można sobie zorganizować bardzo fajny wieczór na własną rękę. Ale teraz już Kuba i Kuba, stygnie lato na balkonie między innymi.

5 minut nam zostało do godziny 20. W imprezę dzisiaj kończycie zdanie: najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem. Ja teraz je dokończę. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem, to puścić wam nowy kawałek Żabsona. A to po 20 nastąpi. Co więcej, wpadnie tu osobiście.

0: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Biedronka.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Eska. Eska.
7: Piotr Staszczuk, zapraszam. Powoli zbliżamy się do półmetka wakacji, jednak miejskie instytucje w Kraśniku nie zwalniają tempa. Najmłodsi, którzy lato spędzają w mieście, mogą nadal znaleźć dla siebie sporo atrakcji. Jutro będzie dobra okazja, by odwiedzić Muzeum 24 Pułku Ułanów. Tam najmłodsi będą mogli wziąć udział w warsztatach plastycznych, które odbędą się pod hasłem Konie z papieru. To dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat. Przyszły wtorek z kolei w oddziałach Miejskiej Biblioteki Publicznej odbędą się zajęcia artystyczne, kreatywne dzieciaki. Dzień później warsztaty kulinarne, coś na ząbek. W przyszłą środę warto będzie również odwiedzić Miejskie Muzeum. To za sprawą warsztatów archeologicznych, a mali miłośnicy filmów w Kraśnickim Kinie będą mogli obejrzeć Noc w Zoo.
6: Eska. Eska.
5: Codzienne info

0: wakacyjnych imprezach.
1: Imprezka jest, no więc muszą być też goście. Żabson, dzień dobry.
2: Witam i witam wszystkich słuchaczy.
1: Za chwilę sobie pogadamy nieco więcej oczywiście i zagramy nowy kawałek pod tytułem Sopot, a tymczasem Bibi Rexha i Faithless. Michał Hanczak, dobry wieczór.

0: Nie no, wakacje na pełnej w imprezce Axwell & Bone, Whatever Turns You On już za nami, 10 minut po godzinie 20, a przed nami za kilka minut kolejny wakacyjny banger, tym razem od Żabsona, który w studiu dzisiaj, witam cię już teraz oficjalnie.
1: Witam, witam.
0: Rozgościłeś się, wszystko dobrze?
1: Tak, wspaniale, bardzo wygodna kanapa w studiu.
0: Ale za chwilę z tej kanapy trzeba będzie ruszyć do Sopotu. Sopot to jest tytuł tego kawałka. To jest rzeczywiście takie miasto, taki kurort, który lubisz i który cię inspiruje?
1: Tak, tak, wielokrotnie bywałem w Sopocie. Nawet kiedyś mieszkałem w Gdańsku przez 2 miesiące. No i ten Sopot był dla mnie takim miejscem chillu. No i wielokrotnie, no, o wschodzie słońca na plaży, Szymolo... Kończyły się festiwale różne, więc bywałem tam wielokrotnie, no i kocham ten Sopot, kocham go.
0: Te festiwale przez wielkie F i te przez mniejsze F, jakieś tam prywatne, kto nie był w Sopocie, ten nie wie, o czym mowa, ale kto nie kończył przy Molo?
1: No dokładnie.
0: Nad ranem, oczywiście, że tak. Opowiedz trochę jeszcze, z kim ten numer zrobiłeś i dlaczego akurat teraz Sopot wychodzi?
1: Zrobiłem ten numer z Hellfieldem oraz Sentino, no dwoma specami od, wręcz bym powiedział, takiego klimatu letniego. Ich kawałki tutaj podbijają listy, więc stwierdziłem, że dobieram po prostu profesjonalistów do tego numeru. Wychodzi on latem, no bo wiadomo, teraz lecimy tam do Sopotu i wybrałem w ogóle ten utwór, wybrałem w ogóle Sopot, dlatego że po prostu ja zostaję w Polsce zazwyczaj na wakacje, ponieważ gram właśnie koncerty, gram festiwale. Dużo już powstało kawałków o zagranicznych miejscowościach. Ja nawet mam dwa takie kawałki. Palma de Mallorca, Puerto Banus. No i stwierdziłem, że czas wreszcie wrócić do Polski. Ostatnio takie były temperatury, że w Polsce było normalnie, bym powiedział, bardziej jak w Tajlandii niż nawet jak już w Hiszpanii.
0: Dokładnie. Jakby mamy czasami dużo fajniej niż gdzie indziej, tylko czasami nie doceniamy, więc fajnie przypomnieć. Dokładnie. O Sopocie. Zresztą ten Sopot to sobie trochę też wywróżyłeś, bo jeszcze tego lata w Sopocie też cię spotkamy.
1: Dokładnie tak.
0: Na festiwalu Top of the Top, ale to może o tym za chwilę. To premiera jeszcze za kilka minut. Żabson z nami zostaje w imprezce Westę, a tymczasem Somri Back to Friends.

0: Temper City na antenie Radia SK. Hanczak z tej strony, to imprezka, w której dzisiaj gości człowiek, który ma milion obserwujących na Instagramie, bo to widziałem parę chwil temu, Żabson.
1: Witam.
0: Mateusz, który tutaj sociale działa, robi i go nie widać, ale nie słychać go też, chyba że się odezwie.
2: To ja!
0: Tak, zapytał mnie, a tobie ile brakuje do miliona obserwujących? No milion mi brakuje mniej więcej.
1: Musimy podziałać,
0: ale nie to jest teraz najważniejsze. Najważniejsze jest nowy kawałek Żabsona, Sopot, on za chwilę na naszej antenie. No i czy
1: och,
0: on też...
1: nie mogę się doczekać, tak
0: ja
1: szczerze.
0: Też. A czy on w Sopocie na tym Top of the Top też będzie? Czy
1: oczywiście,
0: tam planujesz coś innego?
1: Oczywiście, nie. To było wszystko przemyślane. To droga do Top of the Top zaczyna się w Sopocie i kończy się w Sopocie.
0: A jak ty się w ogóle czujesz przed występem w Operze Leśnej na takim festiwalu z tradycją?
1: Pierwszy to jest mój taki festiwal w ogóle do telewizji. Wiadomo, troszeczkę się stresuję, bo to jest inna realizacja. To rozumiem, idzie na żywo, tak? Więc jest jakiś stresik. Niemniej jednak scena to jest miejsce, w którym ja się czuję najpewniej w swoim życiu, więc nie mogę się doczekać i też nie mogę się doczekać, aż pokażę szerszej publice, która może nie zna mnie w ogóle, jak sobie radzę na żywo.
0: Jeżeli ktoś się nie może doczekać, to jeszcze wcześniej też jest szansa, żeby Żabsona na scenie zobaczyć, bo w najbliższy piątek, to już pojutrze, będziesz w Łodzi z kolei.
1: Oj, to będzie Łódź Summer Festival. To jest naprawdę miejsce, w którym bardzo chciałem grać. Czekałem na booking tam. No ogromna impreza. Poza tym ja jestem z województwa łódzkiego, z Opoczna pochodzę.
0: O, a jestem z Łodzi, patrz, to o, prawie no to... ziomale, ale z jednej dzielnicy.
1: Dokładnie,
0: można powiedzieć.
1: Więc dawno nie grałem takiego dużego koncertu w Łodzi, więc wracam na stare
0: super
1: śmieci, że tak powiem.
0: To pojutrze. No dobra, to zanim zagramy, nagrodą będzie zagranie, ale najpierw musisz się zmierzyć z moim krótkim quizem. Słuchacze bardzo dobrze sobie z tym radzą, zobaczymy jak tobie pójdzie. Ja zadaję pytania, ty odpowiadasz słowem, które zaczyna się na pierwszą literę twojego, może nie imienia, ale pseudonimu, czyli po prostu na literkę Ż, jak Żabson.
1: Ale to trudne bardzo.
0: Nie, wcale nie. Skaczemy. Uwaga, coś zabawnego na pierwszą literę twojego pseudonimu.
1: Żart.
0: Dobrze. Coś przyjemnego na pierwszą literę.
1: Żarcie.
0: Też bym to powiedział. Część ciała na pierwszą literę twojego pseudonimu.
1: No, rzepka, ale to nie jest, to jest
0: tak
1: RZ.
0: Się nazywa nasz szef i to jest RZ.
1: No, dobra, niech będzie rzepka.
0: Zaliczam to radio, to nie widać.
1: Tak.
0: Dobra, to jeszcze coś, co można ze sobą zabrać do Sopotu na pierwszą literę twojego imienia albo pseudonimu. Oj, to jest
1: żagiel.
0: Żagiel,
1: żeby popływać.
0: Dobre.
1: Na żagle.
0: Nie zagiąłem cię.
1: No
0: to zapowiadaj. W nagrodę zagramy Sopot w takim razie.
1: Słuchaj, ja zrobię taki głos trochę.
0: Dawaj.
1: Drodzy słuchacze, przed wami Żabson, Hellfield i Sentino w utworze Sopot. Miłego słuchania.
0: Aż mi się kolana ugięły.
3: Premiera

0: pozdrowieniami dla tych, którzy właśnie teraz imprezkują, bo są na wakacjach i rzeczywiście ta środa jest dla nich wcale nie takim małym piątkiem, tylko po prostu piątkiem. To dzisiaj wieczorem Talk to You, Another na antenie Radia SK, a jutro rano...
1: SK dowozi kampera.
0: Kolejna osoba, ktoś z was dowie się, że dostanie kluczyki od naszego kampera, no i oczywiście całego kampera na przedłużony weekend, zatankowanego, no i tym kamperem, ze swoją ekipą będzie można na ten przedłużony weekend gdzieś pojechać. Czy to nad morze, czy na Mazury, czy w góry, czy w jakiś inny rejon naszego pięknego kraju, to już od was zależy. My w to nie wnikamy, ale bardzo się cieszymy, jak nam potem relacjonujecie, co robicie i gdzie jesteście, dokąd jedziecie tym kamperem. Kto jeszcze tego nie przeżył, ten powinien to zrobić, więc czym prędzej odpalajcie naszą apkę na smartfony, bo tam można się zgłosić do tej zabawy, a jutro rano Jankes, Kama i Wiktor do kogoś z was zadzwonią, no a potem podstawią zatankowanego kampera.
1: SK dowozi kampera.
2: Reklama.
3: Studiujesz albo kończysz naukę?
2: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
3: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
2: To Eurotipy.
3: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
2: Zaliczyć kursy, praktyki?
3: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
2: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
3: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
2: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
3: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetle Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
5: Zima zawsze przychodzi szybciej niż myślisz. Warto zadbać o ciepło już teraz, gdy dni są długie. Skład węgla Dzierzkowice działa na rynku od 2000 roku. Dostarczamy węgiel i groszek najwyższej jakości z polskich kopalń oraz bardzo wydajny pelet marki Olczyk, którego jesteśmy jedynym autoryzowanym dystrybutorem w powiecie kraśnickim. Gwarantujemy terminowy transport i pełny rozładunek pod wskazanym adresem. Skład węgla Dzierzkowice zaprasza. Kup opał latem i śpi spokojnie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: kawa wieczorem niekoniecznie, więc taki hit idealny zamiast kawy. I Like It, Alesso i Nate Smith już za nami. Jak zaczynam, wy kończycie. Dzisiaj mam dla was takie zdanie do dokończenia. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem, to... No i tutaj dalej czekam na wasze głosówki na Messengerze Eski. Ola się nagrała.
1: Najlepsze, co mogę zrobić dla siebie dziś wieczorem, to robić po prostu nic.
0: Jaki to jest piękny plan, prawda? I myślę, że wielu z nas jest mistrzami w robieniu właśnie tego, czyli w robieniu niczego tak naprawdę. I możemy to robić i krótko, i długo, i w każdej możliwej pozycji.

zobaczyć będzie można m.in. na festiwalu Łódź Summer Festival już w najbliższy weekend. A Margaret za to szykuje kolejne muzyczne nowości i to jeszcze w tym tygodniu. I jeszcze w tym tygodniu, w piątek, wpadnie też do studia Radia SK. Piękny duet stworzyli Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem tuż przed 21 w SC w imprezce. A co zagram po 21? A później wam opowiem.

0: SK.
1: Autopromocja. Pyszne śniadanie? Spacer?
2: A może ulubione eskowe hity?
3: Zdradź nam swój sposób na dobry nastrój o poranku
4: i zgarnij tysiaka na udany dzień.
5: Zgłoś się na SK.pl i słuchaj Eski od rana.
6: Sponsorem konkursu jest Żabka, oferująca słodycze, przekąski, desery i lody marki Good Mood.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
12: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
13: A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
12: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
12: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
15: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetle Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie.

0: 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.
4: SK. SK. Summer.
5: Piotr Staszczuk, kłaniam się, Paktofonika, Eryk Moczko, D-Lab. To ich będziemy mogli usłyszeć na scenie podczas największej letniej imprezy w powiecie. Mowa oczywiście o dniach Kraśnika Via Carpatia Festival. To kolejna odsłona muzycznej imprezy, którą organizuje Młodzieżowa Rada Miasta w Kraśniku. Uczestnicy mogą szykować się na dwa dni koncertów. 15 sierpnia na stadionie Mosir przy ulicy Oboźnej publiczność rozgrzeje Eryk Moczko. Zaraz po nim będziemy świadkami niezwykłego projektu, czyli PFK Orkiestry. Dzień później finał Dni Kraśnika, podczas którego zagra legendarny zespół D-Lab. Czekają na nas największe hity i rockowa energia, która od lat gromadzi tłumy. Wstęp jest darmowy, a szczegóły znajdziecie odwiedzając facebookowy profil Centrum Kultury i Promocji w Kraśniku.
4: SK.
1: SK.
4: Summer City.
3: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Już po 21:00 macie jeszcze siłę, czy was ściuchrała ta środa? Ja mam nieściuchraną, nowiutką koszulkę w Radia SK i za chwilę być może do kogoś z was ona powędruje, czekam na dziewczynę, czekam na chłopaka, za chwilę jedno pytanie zadaję, tyle że odpowiedzi może być wiele. Podejmiecie się wyzwania? Kanczak z tej strony, witajcie!
1: Radio SK, hity na czasie.
0: Zgłoszenia na Messengerze Radia SK z numerem telefonu albo pod 664-402-302 można wysłać SMS. Tak jak do kumpla, on tyle samo kosztuje. Wiktor Waligura i Dry Skull, 4 pory roku już teraz.

0: Where is the love? A tymczasem, no właśnie, gdzie jest jakaś dziewczyna? Razem z Pawłem szukamy dziewczyny. I nie jest to wbrew pozorom ogłoszenie matrymonialne, tylko potrzebujemy tutaj do naszego radiowego konkursowego trójkąta tej dziewczyny. 664-402-302. Prosimy panie, żeby dzwoniły właśnie, odważne. Paweł, może powiedz, gdzie ty teraz jesteś? Może to zachęci dziewczyny do tego, żeby dzwoniły.
1: No, leżę w wannie.
0: O, czysty chłopak, wymyty chłopak, także nie ma się czego obawiać. Proszę dzwonić. 664-402-302. Zobaczymy, jeżeli w 20 sekund się żadna dziewczyna nie dodzwoni do nas, no to sami sobie zagramy. No, ale może być nudno wtedy. O, ktoś dzwoni. Halo?
2: Halo?
0: Jak masz na imię, niewiasto?
2: Monika.
0: Cześć, Monika, fajnie. No dobra, to w takim razie zadam wam za chwilę jedno pytanie, odpowiadacie na zmianę po jednej odpowiedzi. Miało być zupełnie inne pytanie, wakacyjne, ale Paweł i jego sytuacja mnie zainspirowały do tego, żeby pytanie brzmiało, co nam się przyda podczas wieczornej kąpieli. Monika zaczyna.
2: Kule do kąpieli.
0: O, od razu w kule lecimy. Paweł?
1: Gąbeczka.
0: Monika?
2: Woda.
0: Oczywiście, Paweł?
1: Może jakaś wanna.
0: No raczej. Monika?
2: Prysznic.
0: Paweł?
1: Nie usłyszałem odpowiedzi.
0: Prysznic,
1: sorry.
0: Był.
1: Prysznic, może. No jeszcze kieliszki i butelka jakaś wody.
0: Będziesz nabierał wodę w butelkę z wanny? Po co? Nie podlewa się kwiatków taką wodą brudną. No powiedzmy, że zaliczę, bo rozumiem, że w romantiko idziemy. Monika?
1: Tak jest.
2: Jak prysznic, to kotara.
0: Paweł?
1: No jak kotara, to żabki do kotary.
0: Jejku, rozbierzecie łazienkę za chwilę. Monika, jeszcze coś do tej kąpieli?
2: Czepek na włosy.
0: Czepek na włosy. Paweł?
1: Klapeczki, jeśli nie mój prysznic.
0: Monika?
2: Szlafrok.
0: Paweł?
1: Ręcznik.
0: Monika?
2: Płyn do kąpieli.
0: O, właśnie, Paweł?
1: No i piżamka potem.
0: Ojku, Monika? Naprawdę już jedziemy bardzo daleko, widzę. Chyba zaraz muszę to przerwać. Masz coś jeszcze?
2: No pewnie, zabawki do kąpieli.
0: Kaczuszka! Gumowa kaczuszka! No przecież! Dobra, słuchajcie, bo to można ciągnąć w nieskończoność. Jesteście świetni, jakbyście razem normalnie się kąpali. Dobra, to w takim razie nie mam dla was piżamy, nie mam dla was szlafroków, ale mam piękne eskowe koszulki, a do tego jeszcze lipcowy magazyn Eska Story do poczytania w wannie na przykład. Wow. Gratuluję!
2: Ojej.
0: Ogłaszam remis.
1: Mega sztos, dzięki bardzo.
2: Dziękujemy bardzo.
0: I do wanny teraz Topic i Becky G. Sorry, papi, wam zagram.

0: Wieczorową porą można pobujać się i pokołysać przy nowej Stanach. ITP i TD już za nami wesce, a za kilka chwil m.in. Alvaro Soler, Teddy Swims czy nowość od Jasona Derulo. Niesmacznie się zrobiło, mimo że to aplikacja do zamawiania jedzenia z restauracji, po tym jak jedna z popularnych aplikacji zapowiedziała, że zwolni 5000 kurierów w całym kraju, żeby potem zatrudnić ich ponownie na innych warunkach, oczywiście jak się domyślacie, gorszych. Sprawą postanowiły zająć się instytucje państwowe, a mianowicie Państwowa Inspekcja Pracy, a także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Urzędnicy z tych instytucji zapowiedzieli, że przyjrzą się uważnie tej sprawie, bo ona coś tutaj śmierdzi i coś tu jest nie halo i że bardzo wnikliwie się będą przyglądali tej sprawie, a jak nie będą dawać rady, to wezwą posiłki.
1: Radio SK. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka, piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: I po reklamie.

0: Teddy Swims na antenie Radia SK. Za chwilę Martin Garrix i Ed Sheeran. Repeat It wam zagram. 15 minut do 22. Hanczak z tej strony. No i czas na was teraz, bo dzisiaj pytam was o to, jak dokończycie to zdanie wedle swoich planów i swoich też marzeń czasami. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem, to... I tutaj wasza głosówka. Ktoś napisał mi akurat na Messengerze, Renata, że najlepsze, co może zrobić dziś wieczorem, to pizza na kolację. Narobiłaś apetytu, a tak na noc nie powinienem jeść po pracy. Jest też Ola i jej głosówka.
1: Najlepsze, co mogę zrobić dzisiaj wieczorem, jest wywieźć dziecko do babci na urlopie. Pozdrawiam.
0: I wszyscy są szczęśliwi. Rodzice szczęśliwi, dziecko szczęśliwe i babcia też szczęśliwa. A przynajmniej przez dwa pierwsze dni.

0: Nowość od Zali i kolejny hit na jej koncie. Tylko kochaj mnie. Ostatni z hitów, który mam dla was przed godziną 22 w imprezce. Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem, to jest zdanie, które ja zaczynałem dzisiaj, a wy kończyliście. No to na finał Grzesiek.
1: Najlepsze, co mogę zrobić dziś wieczorem dla siebie, to pójść spać. Do jutra.
0: W sumie to ja się mogę pod tym podpisać. No to do jutra, do 18. Michał Hanczak, trzymajcie się. A, ale my oczywiście gramy dalej dla tych, którzy jeszcze spać nie idą. Między innymi Shakira za chwilę.

0: worth it. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Żatecki Swetly Leżak lub 0%. 6 plus 6 gratis. Limit dzienny 12 sztuk. Maksymalnie 6 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 300 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I po reklamie.
3: Eska. Eska.
4: Piotr Staszczuk przed mikrofonem. Zapraszam. Dwóch niezadowolonych z życia mężczyzn w dojrzałym wieku trafia do salonu odnowy prowadzonego przez tajemniczą, piękną kobietę, której również nie rozpieszczało życie. Tak zaczyna się historia kolejnego spektaklu, który zostanie wystawiony na deskach sceny CKIP. Mowa o salonie odnowy w wykonaniu Katarzyny Jamrus, Artura Dziurmana i Grzegorza Matysiaka. Właścicielka tytułowego salonu próbuje przywrócić swoim dwóm klientom wiarę w sens życia za pomocą różnych zabiegów. Te odkrywają przed nimi nieznany świat i prowadzą do zaskakującego finału. Możemy liczyć na inteligentny humor i zabawne zwroty akcji oraz elementy interakcji z publicznością. To już 9 października w CKIP. Szczegóły na Facebooku miejskiej placówki.
3: Eska.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: 24 do 26 lipca na 3 dni darmowych koncertów w Łodzi. Przyjedź na najlepsze koncerty swojego życia. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: autopromocja.
1: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: SK Kraśnik.
1: Wiesz, w życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie i ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przychodzę sobie obok i będę tak chodzić, aż wszystko osiągnę.